0: SK2 nowy sąd.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Na ulicach i chodnikach Nowego Sącza można spotkać ich bardzo dużo, głównie w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych. Mowa o hulajnogach elektrycznych. Warto pamiętać, że hulajnoga elektryczna to pojazd, którym nie każdy może kierować. O tych najważniejszych zasadach dotyczących właśnie takich pojazdów i korzystania z nich przypomina Ryszard Ogórek z Nowosądeckiej Drogówki.
2: Z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego, hulajnoga elektryczna to jest urządzenie, które pomaga nam podróżować, urządzenie, które powinno też spełniać odpowiednie warunki techniczne. Zgodnie z tymi warunkami, taki pojazd, żeby był dopuszczony do ruchu, powinien być wyposażony światła barwy białej z przodu, barwy czerwonej z tyłu, elementy odblaskowe, światła odblaskowe barwy żółtej z jednego i z drugiego boku tego pojazdu. Oczywiście też powinien być wyposażony ten pojazd w podnóżkę. Co ciekawe, korzystanie z takich urządzeń przede wszystkim wymagane jest uprawnienie do tego, żeby takim urządzeniem jak hulajnoga elektryczna można było się po drogach poruszać. Takim uprawnieniem jest karta rowerowa albo każde inne wyższe uprawnienia do kierowania pojazdem. Pamiętajmy też o tym, że dzieciaki do 10 roku życia nie mają prawa poruszać się po drogach publicznych właśnie na tego typu urządzeniach. Tak jak powiedziałem, żeby można było takim urządzeniem kierować, trzeba mieć kartę rowerową, a żeby taką kartę uzyskać, należy mieć skończone 10 lat, przystąpić do egzaminu i taki egzamin zdać. Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące sposobu korzystania z dróg, to tutaj należy korzystać przede wszystkim, poruszając się hulajnogami elektrycznymi, z dróg dla rowerów. To jest to miejsce, które jest właśnie dla tego rodzaju pojazdów na drogach przeznaczone. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, można wyjątkowo korzystać z chodnika, ale tutaj też są obostrzenia takie, że podczas jazdy po chodniku ta prędkość, z jaką poruszają się kierujący hulajnogą, powinna być zbliżona do prędkości, z jaką poruszają się piesi, żeby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, do jakichś takich, nie wiem, nagłych hamowań, bo z uwagi na samą konstrukcję tego pojazdu, on jest dość mocno wywrotny i stąd taka dość znaczna, jak pan przewodniczący powiedział, liczba zdarzeń odnotowanych w naszym kraju. Co jeszcze można by było dodać? Absolutnie nie wolno przewozić na hulajnodze i to też wynika z przepisów bezpośrednio ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie można przewozić pasażerów, nie można przewozić żadnych ładunków, nie można przewozić zwierząt. To jest urządzenie stricte jednoosobowe i nie ma prawa być wyposażone w żadne siodełka. Wszystkie te pojazdy, które nie spełniają tych wymagań, są pojazdami niedopuszczonymi do ruchu i takimi pojazdami po drogach po prostu poruszać się nie wolno. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze obowiązku korzystania z kasków w czasie jazdy tymi pojazdami, natomiast gorąco zachęcam i zalecam, żeby taką ochronę stosować. Z uwagi na to, że przy tych zdarzeniach z udziałem właśnie kierujących hulajnogami najczęściej dochodzi do obrażeń głowy, więc tą głowę trzeba naprawdę mocno i dobrze chronić. Zawsze, w zasadzie kierując jakimkolwiek pojazdem, poruszając się w jakikolwiek sposób po drogach, pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy na tej drodze sami, że obowiązują nas przepisy, że powinniśmy wzajemnie szanować się jako uczestnicy ruchu drogowego i przede wszystkim stosować się do przepisów, jakie ten ruch nam organizują na naszych polskich drogach.
3: Ja tutaj nie będę powielał tego, co powiedział pan naczelnik. Skupiłbym się na tych tutaj sytuacjach, które interwencja, które otrzymuje Straż Miejska w Nowym Sączu. Przede wszystkim chodzi o hulajnogi, te, które są na aplikację i są pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych. I tutaj najczęściej chodzi właśnie o pozostawienie ich w poprzek jezdni, w poprzek chodnika. Wrzucane były do na przykład do rzeki. I tutaj chciałbym zaapelować do tych użytkowników, użytkowników tych urządzeń, że po prostu trzeba tutaj stosować się normalnie do przepisów prawa o ruchu drogowym, więc ta hulajnoga musi zostać pozostawiona w taki sposób, żeby nie utrudniała przejścia dla pieszych, żeby była zostawiona przy zewnętrznej krawędzi chodnika najdalej od jezdni. I tutaj myślę, że jeżeli będziemy się do tego stosować, nie będzie tych naszych interwencji. Jeszcze trzeba tutaj powiedzieć, pan naczelnik o tym nie wspomniał, że interwencja policji czy straży miejskiej może być podjęta w stosunku do takich urządzeń pozostawionych w miejscu niedozwolonym tylko i wyłącznie tam, gdzie obowiązują przepisy o ruchu drogowym, czyli na drodze publicznej, w strefie ruchu, w strefie zamieszkania. Jeżeli jest to na osiedlu i nie obowiązują te przepisy, są to drogi wewnętrzne, niestety tutaj ani policja, ani straż miejska nie ma uprawnień do podjęcia żadnych czynności. Spoczywa to na administratorach tych terenów.
1: Mówił Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. A teraz jeszcze zaglądamy w nasze góry, bo te najpopularniejsze i najciekawsze szczyty Beskidów można zwiedzić z przewodnikami. Sądecki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego organizuje różne wycieczki w ciekawe miejsca Sądecczyzny, ale nie tylko. O szczegółach opowiedziała nam Jolanta Augustyńska z Nowosądeckiego Oddziału PTT.
4: Jest wyznaczona data, jest wyznaczona godzina, spotykamy się w wyznaczonym miejscu, przyjeżdża autokar, zawsze jest przewodnik wycieczki. Wsiadamy wszyscy do autobusu i wycieczki rozpoczynają się różnie, albo 8, albo 7, albo 6, to wszystko zależy od tego, jak daleki mamy dojazd. Jeżeli jest dalszy, to dłuższy dojazd, to wycieczkę rozpoczynamy o 6, także zapraszamy na 6, trzeba troszeczkę wcześniej wstać. Jedziemy na wycieczkę, realizujemy program i program z reguły jest realizowany ten, który jest założony. Oczywiście są różne sytuacje, może być załamanie pogody, może być różna inna sytuacja i wtedy przewodnik oczywiście decyduje o tym, czy jest ten plan realizowany, czy inny. Jeżeli jest taka możliwość, nie jest to park narodowy, to bardzo często są na trasie przewidziane ogniska. To z reguły jest w programie ogłaszane, że ognisko będzie. No i później po zakończeniu wycieczki też wszyscy dochodzimy do miejsca zbiórki, odbiera nas autobus i wracamy do domu.
5: Jak się przygotować na taką wycieczkę? Co zabrać ze sobą do plecaka, jeżeli ktoś by się zdecydował z nami pojechać?
4: Na początek bardzo ważna rzecz, wygodne buty. Wycieczki są opisane, więc jest podana, jaka to jest długa wycieczka, czy to jest wycieczka wymagająca, czy mniej wymagająca, w jakim terenie. Jeżeli to są wycieczki po Beskidach, nie ubieramy butów, które mamy pierwszy raz, żeby nas nie otarły i nie mieliśmy problemów później na drodze. Jeżeli osoby są przyzwyczajone do butów wyższych, to oczywiście wszyscy turyści zalecają, że każdy turysta solidny powinien mieć buty, które trzymają kostkę. No to takie buty, ale na pewno nie ubierajmy tych butów na wycieczkę, które mamy nowe. Trzeba je troszeczkę przetestować wcześniej, żebyśmy przykrości na wycieczce nie mieli. Buty najważniejsze. I później ubieramy się na cebulkę. Trzeba zawsze mieć coś ciepłego, bo jak to w górach, choćby tych bliskich, może zdarzyć się załamanie pogody, mogą zdarzyć się różne sytuacje, więc musimy mieć jakieś dodatkowe ubrania. No i oczywiście kurtka przeciwdeszczowa też powinna w takim plecaku się znaleźć. Oprócz tego jedzenie, to co kto lubi, nie bardzo obciążające, a dające nieco energii, ciepła herbata, to na pewno się przyda. Jeżeli jest upalnie, to nie zapominać o tym, że odpowiednią ilość wody trzeba ze sobą zabrać, żeby do odwodnienia nie doszło. Nakrycie głowy, jeżeli idziemy na dłuższe wycieczki i jest upał, to naprawdę te takie elementy dodatkowe bardzo się przydają. Cóż jeszcze o czym pamiętać? Często bardzo pomocne są kije, ale z kijami trzeba się obyć, ale jak się nie zacznie z nimi chodzić, to się nikt tego nie nauczy. W każdym razie są pomocne, odciążają kolana, zwłaszcza na zejściach. Jeżeli osoby mają problem, bolesność kolan, to na pewno są bardzo przydatne. Wycieczki no, na pewno dają radość, szczęście, poczucie wspólnoty. No, jeżeli ktoś lubi w ten sposób spędzać czas, to myślę, że no jest to dla niego dobrze spędzony dzień. Można się naprawdę czasem takimi widokami rozkoszować, że ach, och, ech, można wzdychać. Widoki. To, że spotykamy ludzi, którzy są jak gdyby podobni do nas, mamy podobne zainteresowania, to też na pewno jest budujące dla każdego z nas. Jest to taki relaks. Jeżeli ktoś lubi odpoczywać aktywnie, to z pewnością więcej z takiego dnia wycieczkowego wyniesie niż z siedzenia w domu przed telewizorem.
1: Mówiła Jolanta Augustyńska z PTT Beskid w Nowym Sączu. Plan wycieczek znajdziecie na www.ptt.ms.pl. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Co roku latem pod koniec lipca odbywa się Święto Dzieci Gór. Pierwsza edycja imprezy zorganizowana została w 1992 roku. Od tego czasu nieprzerwanie co roku można zobaczyć w Nowym Sączu folklor z czterech stron świata. O imprezie mówi Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, które organizuje imprezę.
6: Wydaje mi się, że to jest wydarzenie, które w lecie w Nowym Sączu jest po prostu jak powietrze, jak oddychanie. Oczywiste. No, to jest oczywiste, że budzimy się rano i oddychamy, i to jest oczywiste, że jak jest lato, to pod koniec lipca jest Święto Dzieci Gór i tak powinno zostać. Sądeczanie są przyzwyczajeni, sądeczanie to wydarzenie doceniają. Przebijamy się też z informacją, z promocją Święta Dzieci Gór do mediów ogólnopolskich, do mediów zagranicznych i myślę, że coraz więcej osób chce przyjechać oglądać. Chcę spotkać różne kultury, które prezentowane są przez dzieci, bo dzieci są najbardziej szczere i najbardziej takie oczywiste, naturalne w tym, co robią.
7: A to kultury z różnych stron świata, bo powiedzmy w ogóle, jaka jest idea Święta Dzieci Gór, bo poza tym, że mamy polskie zespoły, między innymi z naszego regionu, to są też zespoły z różnych zakątków świata.
6: Mamy zespoły polskie, w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy zespoły małopolskie, które kwalifikują się rok wcześniej, przechodząc przez dość takie gęste sito eliminacji. I w końcu czerwcowy festiwal w Rabce wyłania tych, którzy jadą na Święto Dzieci Gór na przyszły rok. Jeśli chodzi o zespoły zagraniczne, korzystamy tutaj ze wsparcia, z pomocy też Światowej Organizacji Folkloru CIOF, która nas wspiera w poszukiwaniu, wyłanianiu zespołów, które chcielibyśmy zaprezentować. Idea Święta Dzieci Gór i wyjątkowość polega na tym, że wszystkie zespoły są łączone w pary, czyli jedną częścią pary jest zespół polski, drugą zespół zagraniczny. I te zespoły razem mieszkają w jednym internacie, razem mają próby, razem mają wycieczki, no po prostu spędzają ten tydzień wspólnie. No to ułatwia rodzenie się przyjaźni, to ułatwia kontakty, to ułatwia zabawę. Dzieci są naturalne, nie potrzebują czasami znać żadnego języka obcego, żeby nawiązać przyjacielski kontakt z drugim człowiekiem. A poza tym te pary kamrackie, bo tak je nazywamy, to jest kabracenie, stare słowo, ale zaprzyjaźnianie można powiedzieć. Te pary kamrackie w ciągu tygodnia przygotowują swoją część koncertu finałowego. Dlatego, że to jest kolejny element specyficzny Święta Dzieci Gór. Jak zaczyna się Święto Dzieci Gór, to nikt nie wie, jak będzie wyglądał koncert finałowy. Dlatego, że on powstaje w ciągu tygodnia. Zespoły wspólnie przygotowują jego poszczególne elementy. No i później to już widzowie oglądają w postaci widowiska. To jest sympatyczne bardzo, jak zespoły gdzieś z innej części świata uczą się na przykład tańczyć z Bujnickiego, a nasi górale uczą się tańców z południowej Ameryki czy z Afryki. Jest to też widowiskowe, ale to też uczy tych młodych ludzi otwartości na kulturę z innego kraju, z innej części świata, ale nie tylko ta otwartość jest istotna, bo też jest ważne, że buduje w nich poczucie dumy ze swojej własnej kultury, bo ci młodzi ludzie widzą, że dla tych, którzy przyjechali gdzieś tam ze świata, ta kultura polska jest ciekawa, jest egzotyczna, jest niezwykła i dlatego czują dumę też z tego miejsca, z którego się wywodzą, z którego pochodzą. A ich stosunek do tych ludzi z innych krajów, którzy przecież często mają inny kolor skóry, zupełnie inną mentalność, inne zachowania, przyzwyczajenia, choćby kulinarne, też jest taki, że przyglądają się im z ciekawością, taką dziecięcą, szczerą ciekawością, bez żadnych jakichś wdrukowanych zachowań w jedną czy w drugą stronę. No i jak to zwykliśmy mówić, to jest taka nauka miłości bliźniego w praktyce. I my dorośli powinniśmy się też tego od dzieci uczyć.
7: Jeszcze chciałem o organizację zapytać, bo jak wiemy, co roku jest duża liczba osób zaangażowanych w Święto Dzieci Gór. To są i pracownicy Sokoła, i wolontariusze. Liczył pan kiedyś, jaki to jest ogrom ludzi?
6: Co rok liczymy i co rok na koncercie finałowym pokazuję statystykę, ile było osób zaangażowanych. No to są dziesiątki osób tak naprawdę, bo w samym Sokole mamy prawie 100 pracowników. No nie wszyscy są zaangażowani, ale powiedzmy sobie, to jest jakieś 70 osób, 80, która jest w jakiś sposób zaangażowana w Święto Dzieci Gór. I nieważne, kto w jakim dziale pracuje, na Święto Dzieci Gór wszyscy robią to, co trzeba. Czasami to jest zupełnie inna praca niż ta, którą się realizuje na co dzień, no ale to jest takie wydarzenie, na które pracujemy wszyscy wspólnie. Zresztą mamy drugie takie wydarzenie, jak konkurs imienia Ady Sari, gdzie też cała instytucja jest zaangażowana. Do tego dochodzą jeszcze ludzie, którzy pracują na umowy zlecenia związane ze Świętem Dzieci Gór. To są tłumacze, to są piloci, bo to muszą być osoby, które mają odpowiedzialność, w związku z tym konieczne jest finansowanie ich wysiłku. Do tego dochodzą wolontariusze i tych wolontariuszy jest zawsze mnóstwo i to jest płynna liczba, bo część jest 2 dni, część jest 3 dni, część cały festiwal, różnie mają czas, różnie mają możliwości, ale wszystkim dziękujemy bardzo i chwała im za to, że im chciało się przyjść popracować nieodpłatnie dla dobra festiwalu, dla dobra regionu, dobra kultury.
7: I też w ostatnich latach trzeba przyznać to, że festiwal wychodzi poza Nowy Sącz, bo o ile przez wiele lat zespoły koncertowały w Krynicy, to wiem, że w ostatnich latach te koncerty również pojawiają się i w Rabce, i w Limanowej.
6: To zaczęło się wcześniej, już kilka lat przed pandemią. Są koncerty poza Krynicą i poza Nowym Sączem. W tym roku te sceny festiwalowe to Limanowa, to Szczawnica, Piwniczna i Ludźmierz. W poprzednich latach była też scena festiwalowa w Krakowie. Bywały sceny też w innych miastach. To jest już kwestia naszych porozumień.
7: To jest tak, że chcecie się pochwalić?
6: Chcemy się pochwalić, tak, ale też niektóre gminy, niektórzy wójtowie czy burmistrzowie chcą u siebie gościć Święto Dzieci Gór, bo widzą w tym atrakcyjne wydarzenie w czasie wakacji, jakie mogą zorganizować dla swoich mieszkańców czy przebywających tam turystów. No bo nie ma co ukrywać, jak przyjeżdża zespół z innego regionu, bo tak staramy się też te pary zespołowe wysyłać na te sceny plenerowe, żeby to były zespoły z innego regionu, żeby do górali nie pojechali ci górale, którzy mieszkają 100 metrów dalej, tylko ktoś zupełnie inny, żeby to był ciekawy folklor. No i zespół zagraniczny, który budzi oczywiste zainteresowanie, bo oni są zupełnie inni, a im bardziej egzotyczny, no tym lepiej, bo zawsze tak to działa na nas, że to, czego kompletnie nie znamy, nas najbardziej interesuje.
7: I oby tych zespołów nie zabrakło nigdy, czego oczywiście życzę i czekamy z niecierpliwością na kolejne Święto Dzieci Gór. Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu. Uznawana jest za jedną z najlepszych w Polsce malarek intuicyjnych. Mowa o Władysławie Iwańskiej, która całe swoje życie spędziła w Nowym Sączu. Nie było ono łatwe, a prace, które tworzyła, dziś są prezentowane w galeriach i muzeach. O życiu artystki opowiedziała nam Justyna Stasiek-Harabin z Nowosądeckiego Muzeum.
8: Mamy Władysławę Iwańską, która też tak naprawdę maluje, interesuje się sztuką od dawna, natomiast dla niej ta twórczość jest azylem i takim sposobem na ucieczkę od rzeczy, które ją smucą. Ona mieszkała na Helenie, na bardzo zalewowym terenie. Dunaj jest non stop wylewał, ona non stop była tak naprawdę obciążona taką traumą, takim strachem przed śmiercią, przed zalaniem całego dobytku, przed utratą tego, co się ma, a jednocześnie no, całe życie przeżyła w tym małym domku i nigdy się z niego nie wyprowadziła i no, dla niej ta sztuka właśnie to był oddech, to było coś, co pozwalało jej przeżyć. Mówimy o znanej w kontekście sztuki tej nieprofesjonalnej, która zawsze poniekąd była trochę na uboczu tego głównego nurtu, to jest zawsze taka sztuka powiedzmy na marginesie. No i też trzeba przyznać, że zwłaszcza w latach 70., 80. Była to sztuka bardzo popularna i w ogóle znawcy tematu zaczęli dostrzegać taką w ogóle tendencję do tego, że jest coś takiego jak sztuka nieprofesjonalna i ona była trochę łączona ze sztuką ludową. Dużo się o tym też mówiło i można nawet powiedzieć, że była pewna moda na to, żeby taką sztukę posiadać. Później to trochę zanikło i my teraz też tak, wydaje mi się, próbujemy wrócić do tego, to znaczy sprawdzić, czy ta sztuka wciąż ma szansę zachwycić. Ja jestem przekonana, że tak i że to wciąż jest twórczość, która jest uniwersalna w każdym czasie i wartość taka estetyczna, ale właśnie ta historia, którą też ona opowiada, to jest na pewno coś, co jest aktualne i co na pewno będzie się podobało także teraz. Władysława Iwańska to jest właśnie malarka, o której wspominałam, że mieszkała na Helenie i faktycznie jej twórczość jest niezwykle bajkowa, malownicza. Ona właśnie operuje niezwykłym kolorem, jest fantastyczną kolorystką. Ma piękną, miękką, taką secesyjną linię i faktycznie mogłaby spokojnie tę pracę właśnie ilustrować. Jakieś bajki, baśnie, są niezwykle lekkie, chociaż też jeśli pozna się więcej i tych prac i popatrzymy na nie przez pryzmat jej samotności, jej takiego też wyautowania społecznego, bo to była osoba raczej zamknięta w sobie, dość nieufna w stosunku do osób. No i też tego właśnie, tego smutku, który wynika z tych przeżyć związanych z powodzią, to faktycznie zerkniemy na te domy, to one też w zasadzie bardzo dużo mówią o tym, co ona przeżyła. Ona bardzo często też umieszcza jedną postać gdzieś samotnie wokół właśnie jakiejś architektury takiej fantazyjnej. To często jest ona sama i też te fale, które gdzieś tam właśnie obijają się o brzeg, które gdzieś otaczają jakiś dom, to wtedy to inaczej na to patrzymy, nie? I właśnie to jest niezwykle ważne, bo żeby poznać też, mieć możliwość właśnie zrozumieć, dlaczego ta sztuka wygląda tak, jak wygląda, bo wtedy po prostu patrzymy na nią inaczej, bardziej jesteśmy w stanie ją bardziej zrozumieć, utożsamiać się też z tymi emocjami, więc faktycznie liczymy, że Władysława Iwańska jeszcze kiedyś tutaj no, zachwyci szersze grono, bo też często mówiono na nią, że jest takim Nikiforem Spódnicy. Ja uważam, że to jest bardzo krzywdzące określenie z wielu powodów, ale głównie dlatego, że ona jest tak fantastyczna, że ona nie potrzebuje porównania do dużego innego artysty. Ona sobie radzi sama doskonale. Poza tym Nikifor miał zupełnie inną też i historię, i stylistykę. Ona jest sama, odrębna, własna i nie potrzeba jej do nikogo porównywać tak naprawdę, żeby wskazać jej wartość. Natomiast faktycznie jeszcze nie jest tak znana jak Nikifor, ale jak wiemy, bywa tak, że to jest tylko kwestia czasu.
1: Mówiła Justyna Stasiek-Harabin z Muzeum Ziemi Sądeckiej. Region sądecki słynie z wód mineralnych. Od ponad 100 lat przyciągają one turystów z całej Polski. O historii nowosądeckich uzdrowisk opowiedziała nam Baba z Gór, czyli Zuzanna Długosz, przewodnik Beskidzki i przewodnik po Muszynie, Krynicy i okolicy.
9: Dzień dobry wszystkim. To przede wszystkim wprowadźmy sobie jeszcze pewne doprecyzowanie, że wody mineralne dotyczą Karpat, czyli wody mineralne, zacznijmy od tego, że na pytanie, czy będąc w Nowym Sączu na rynku, czy będąc w Tarnowie na rynku, czy będąc w Krynicy na Deptaku, czy w Muszynie na rynku, jesteśmy w polskich Karpatach? Tak, oczywiście. Karpaty to góry w centralnej Europie i właśnie ich budowa, ich wielomilionowy czas tworzenia oraz skały, które je tworzą, spowodowały możliwość powstania w tych szczelinach skalnych wód mineralnych i podkreślmy, że oczywiście każde karpackie uzdrowisko czy każda karpacka miejscowość ma swoje specyficzne właściwości, ale jednak pewna grupa wód, czyli możemy to jednak zamknąć pewnymi ramami, że to są wody szczawianowe. To są szczawy wodorowo-węglanowo-wapniowo-magnezowe. tak nauczyłam się jednym ciągiem. Wody, które powodują, czy też umożliwiają eksplorację wszystkich naszych zmysłów. I tutaj ci, którzy zaczynają przygodę, uwaga, nie wąchamy ich najpierw.
7: Bo tak, możemy się zdziwić.
9: Od razu możemy polec na degustacji na poziomie węchu. No a teraz na poważnie. Moi drodzy, wody oczywiście mają swój specyficzny smak i zapach. Jeśli ktoś powie, że no tak, w pijalni głównej w Krynicy muszę zapłacić za kubeczek, a ta woda śmierdzi i się zepsuła i wypłukaliśmy żelazo i miedź z rur i rdzawy posmak, to na pewno coś się zepsuło. To są, moi drodzy, pomówienia. Ta woda taka
7: Lotki,
9: ma być.
7: Wstrętne. Okropne.
9: Taka woda ma być, ta woda tak ma smakować, ta woda jest żelazista, więc w momencie, kiedy przebrniemy i zaakceptujemy, że jest to woda żelazista, to wszystko, co teraz powiem, pięknie nam się poukłada. Woda, która fantastycznie, co leczy? No, na przykład leczy nas z anemii. Oczywiście jedna szklanka nie wystarczy.
7: To ile tych wód trzeba pić, żeby nas wyleczyć?
9: Słuchajcie, wody mineralne traktujemy jako lekarstwo naturalne. Tak jak czasem gdzieś pijemy ziółka na różne dolegliwości, to tak samo woda mineralna. Te naturalne, sposób naturalny leczenia skuteczny jest wtedy, kiedy stosujemy regularnie i w długiej perspektywie czasu. Czyli jeśli kuracjusze przyjeżdżają do Krynicy i dostają kurację pitną, to powinni stosować 3 tygodnie, a tak naprawdę pewnie doświadczeni balneolodzy powiedzą, że 3 do 6 tygodni. I nie wystarczy szklanka, wszystko jedno o której porze dnia, tylko po to pijalnia uzdrowiskowa jest czynna od 6 rano, że jeszcze przed śniadaniem, przed obiadem, po obiedzie, przed kolacją, po kolacji, mawia się, że nawet do 5 razy dziennie i to wtedy przynosi sukces. Woda, która w mojej ocenie, woda lecznicza, woda mineralna, która jest najpopularniejsza, a z drugiej strony ma najszersze spektrum działania i jeszcze łączy element taki, że nie jest bardzo niedobra, jest woda słotwinka.
7: Ale powiedzmy w ogóle, ile w naszym regionie, w regionie sądeckim jest tych wód mineralnych, bo one nie są tylko w Krynicy, ale są też w Piwnicznej, w Żegiestowie, w Tyliczu.
9: Zdecydowanie.
7: W Muszynie.
9: Myślę, że jak zaczniemy dyskusję, już wchodzić bardzo głęboko w temat czy geologii, czy lecznictwa w oparciu o wody mineralne, to znawcy powiedzą, że każde uzdrowisko ma swoje ujęcia. Czyli w każdym uzdrowisku. Na Złockiem, na Szczawniku, na Jastrzębiku, w Żegiestowie, w Piwnicznej, w Łomnicy, w Wysowej i w wielu miejscowościach najbliższej okolicy, przecież czy w Szczawnicy, czy w Kościenku. Każde z tych miast, miejscowości, miasteczek, które wymieniłam, ma swoje ujęcia wód.
7: Tak patrząc na to pod kątem historycznym, czy dawno, dawno temu, cofnijmy się powiedzmy te 100 lat wcześniej do dwudziestolecia międzywojennego, czy Krynica, Muszyna i okolice słynęły właśnie z tego, że do tego regionu przyjeżdżali kuracjusze z innych zakątków Polski i leczyli się tymi wodami?
9: Dokładnie tak jest, ponieważ wody mineralne są bogactwem naturalnym, czyli dostępnym, są zależne od miejsca, gdzie się je wydobywa, to podstawową właściwością leczniczą i podstawową zaletą pobytu na tym terenie 100 czy 150, czy tak naprawdę w przypadku tych co ważniejszych uzdrowisk 200 lat temu, mówimy o lecznictwie w oparciu o wody mineralne dostępne tutaj na miejscu.
7: To ogromna historia, bardzo długa.
9: No, przyznam się szczerze, że szykując się do zwiedzania Żegiestowa, oprowadzania po Żegiestowie Zdroju, czy po Łopacie Polskiej w Żegiestowie Zdroju, materiał, który były mi dostępne, doczytałam zresztą z opracowań pani Rudzkiej, że był taki pomysł, żeby transportować wody mineralne w wielkich beczkach, czyli że woda mineralna z tego terenu, żeby jak najwięcej tych właściwości utrzymać w jak najdłuższym czasie, w długiej perspektywie, nawet mawia się, że do miesiąca, były przelewane, czy też zlewane do wielkich kanwi, do wielkich beczek i ta powierzchnia miała powodować, że te właściwości jak najdłużej będą zachowane. Mówię to dlatego, że troszkę retrospektywnie, że jeśli nalejemy wodę typowo ze źródełka, z terenów, które właśnie wymieniliśmy, to ta woda w ciągu doby nam zmętnieje. Zmętnieje, zyska taki zielono-żółtą konsystencję wzrokową. No i ktoś powie, popsuła się. Nie, moi drodzy, to jest dowód na to, że mamy wodę w 100% naturalną. No dobrze, ale ktoś następny powie, no ale moi kochani, kupuję wodę w sklepie. Jeśli wodę mineralną z tego terenu kupimy w sklepie, no to ktoś powie, że ma roczny termin przydatności do spożycia. Jak to się dzieje? Wody w czasie produkcji, czyli w momencie, kiedy przechodzą od źródła do butelki, są delikatnie odfiltrowywane i pozbawiane tych składników, które powodują mętnienie wody, a więc tylko i wyłącznie na miejscu, tylko i wyłącznie bezpośrednio ze źródełek jesteśmy w stanie skorzystać z wody w 100% naturalnej.
7: Zuza, jeszcze takie ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Powiedz mi, powiedz nam, czy są jakieś takie źródła w naszym regionie, z których my za darmo, bezpłatnie możemy na przykład sobie do butelki nalać tej wody i zabrać ją do domu?
9: To może zacznijmy od Muszyny, będzie mi najprościej. Muszyna ma tą cudowną właściwość, że jest jedna jedyna płatna pijalnia. Jest to pijalnia Antoniego, jedna płatna, natomiast które będą bezpłatne? Pijalnia Źródełko Wody na ulicy Grunwaldzkiej, Źródełko Wody Anna na ulicy Jasnej, Źródełko za cerkwią na Szczawniku, Źródełko w dzielnicy Wapienne, Źródło na rynku w Muszynie, czyli Milusia, zarówno w ratuszu, jak i w pijalni Milusia. I warto też podkreślić, że w uzdrowisku Złockie sanatoria mają na swoim terenie, u siebie pod dachem, również źródła wody mineralnej. Biegnijmy dalej. Uzdrowisko Rzegiestów. Uzdrowisko Rzegiestów ma co najmniej dwie znane mi wody. Będzie to źródło Anna oraz trzeba, moi drodzy, sprawdzić, czy w Wiktorze źródło Zofia jest udostępnione wszystkim nam. Kolejne uzdrowisko będzie to Piwniczna Zdrój i w Piwnicznej Zdroju jak najbardziej pijalnia wody na Zawodziu oraz miejsce, które nie tylko przez mieszkańców, ale przez turystów również zwane bazyliką, bo taki ma kształt zadaszenia ta pijalnia, również jest bezpłatna. Jest to przy samej drodze na trasie między Zawodziem a dzielnicą Śmigowskie, przy samym Popradzie, na wysokości Popradu. I to jest drugie miejsce bezpłatne. No i w Krynicy Zdroju znane jest mi bezpłatne ujęcie na ulicy Słonecznej, źródło Słoneczne, troszkę oddalone od drogi, ale warto. No i uzdrowisko Wysowa, tam również jest pijalnia wód, ale warto wiedzieć, warto to mieć na uwadze. Szczawnica również pięknie, degustujemy wodę mineralną. Także tych miejsc jest naprawdę bardzo wiele. No i ktoś powie zaraz, ale jak zdegustowałem wodę w pierwszym źródełku, to w drugim nie będzie takie samo? Nie, nie będzie. Im więcej będziecie się Państwo rozkoszowywać, im więcej będziemy wchodzić w te smaki wód mineralnych, tym bardziej się przekonacie, że każde źródełko ma troszkę inny smak.
7: Baba z gór, Zuza Długosz, dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. No i polecamy oczywiście to, żeby wybrać się do naszych uzdrowisk, w których mamy wody mineralne. Smacznego Państwu.
9: Smacznego.
7: Można to zrobić na leśnych ścieżkach, na przykład na Miejskiej Górze albo nad brzegami Dunajca czy Kamienicy w Nowym Sączu. Mieszkańcy Sądecczyzny znajdą w swojej okolicy mnóstwo ścieżek biegowych. Przybywa też fanów tego sportu. O tym, jak zacząć swoją przygodę z bieganiem, opowiedział nam trener personalny z Nowego Sącza Tomek Goliński.
10: Dla tych, którzy chcą zacząć, przede wszystkim to, żeby to było po pierwsze systematyczne, to na pewno, i dwa, nie za dużo, czyli nie za często. Ja bym tak proponował od 3 razy w tygodniu do 4 maksymalnie zacząć po pół godziny, 45 minut, ponieważ częstym takim błędem, ja się spotykam też na sali treningowej z tym, że ludzie mają tendencję do tego, że jak zaczynają, to jakby na hura, im więcej, tym lepiej. No nie do końca o to chodzi, ponieważ możemy przeciążyć swój organizm, szczególnie, że wcześniej nic nie robiliśmy. No nasz tryb życia teraz można powiedzieć, siedzący, tak? Dużo pracy biurowej, dużo jazdy samochodem nie wpływa korzystnie na naszą postawę ciała i na nasz układ kostno-mięśniowy, więc to nie jest wskazane, żeby zaczynać na przykład od 5-6 razy w tygodniu. No tak jak mówię, optimum to jest 3 razy po 45. 5 minut to będzie tak sam raz.
7: A jakieś ćwiczenia, jakaś rozgrzewka przed takim bieganiem?
10: No, to znaczy tak, niekoniecznie, aczkolwiek no nigdy nie polecam wyjść i od razu biegać, tak? Zacznijmy po prostu od marszu biegu, żeby też przystosować ten organizm, żeby zrobić taką rozgrzewkę, wprowadzenie dla organizmu, żeby rozgrzać też i nasz układ mięśniowy i wprowadzić nasz układ sercowo-naczyniowy na właściwe tory. Też to będzie fajnie działało, jeżeli chcemy spalić tkankę tłuszczową i zbędne kilogramy troszkę zgubić. Więc tak mówię, najlepiej sobie zrobić to w ten sposób, że wychodzimy, zaczynamy od spaceru delikatnego, troszkę przyspieszamy i tak coraz więcej, aż do biegu. Nigdy nie zaczynamy od tak szybkiego biegu.
7: Gdzie biegamy? Biegamy po asfalcie, biegamy po chodniku, czy lepiej na przykład wybrać takie ścieżki tutaj w okolicy naszych rzek Dunajca czy Kamienicy?
10: Idealnie był ten teren, o którym mówiłeś na samym końcu, czyli ścieżki, ponieważ no nie jest tak twardo, tak? No to bieganie po asfalcie czy po twardym chodniku no nie jest zbyt fajne dla stawów, szczególnie jeżeli zaczynamy, tak? Jeżeli zaczynamy, no to nasz organizm no nie jest przystosowany do aż tak dużego obciążenia, ale jeżeli się nie da, no to mówię, ograniczamy to na 3 razy w tygodniu, maksymalnie pół godzinki, jeżeli to jest po twardym, tak bym zalecał.
7: A takie półgodzinne bieganie daje w ogóle jakieś efekty?
10: Myślę, że tak. Tak jak powiedziałem na samym początku, co za dużo to niezdrowo, czasami nasz organizm lepiej reaguje na krótki, intensywny wysiłek, szczególnie, że troszeczkę wdrożymy w ten temat biegania. I myślę, że to wystarczy. Na samym początku, jeżeli w ogóle nie mieliśmy żadnej aktywności fizycznej, to nasza sylwetka, nasza kondycja fizyczna już zacznie się zmieniać po tak małej dawce sportu.
7: Wiemy, jak biegać, wiemy zatem też, gdzie biegać. A powiedzmy, czy jeżeli chodzi o buty, czy musimy mieć jakieś specjalne buty do biegania, czy mogą po prostu być zwykłe trampki?
10: Jeżeli chodzi o obuwie, no to tu jest największy problem, bo tu jest najwięcej błędów. Na pewno nie obuwie na płaskiej podeszwie, chociaż często się spotyka nawet w klubach fitness. W takich zwykłych tenisówkach, trampkach ludzie zaczynają swoją przygodę. No niestety ja uważam, że trzeba zainwestować w dobre obuwie, z dobrym podbiciem. Aczkolwiek też nie przesadzajmy. No jeżeli ktoś zaczyna biegać, to nie szukamy od razu nie wiadomo jak drogich butów. Ale przede wszystkim no mają być wygodne, dostosowane do naszej stopy. A jeżeli chodzi o resztę stroju, no to już według uznania. Ma być wygodny, luźny. Jeżeli biegamy wieczorami czy porankami, no to też dobrze by było, żeby to była odzież termoaktywna.
7: Czyli najważniejsze są te buty?
10: Najważniejsze są buty, no bo jednak stopa ma kontakt cały czas z podłożem, więc to jest, przenosi cały ciężar na nasz kręgosłup, także to jest najważniejsze.
7: Jeżeli już mamy te buty, mamy już strój, rozgrzaliśmy się, idziemy biegać. Jak biegać, żeby to nasze bieganie dało jakiś efekt?
10: Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku, to musi być praca systematyczna, to musi być fajnie poukładane, czyli nie zaczynamy od jakichś super sprintów, zaczynamy delikatnie. Jeżeli chodzi o technikę, no to już bardzo indywidualna sprawa, tak? Postawa ciała najpierw jak będzie wyprostowana, tak żebyśmy się nie pochylali do przodu. A tak naprawdę technikę biegu każdy ma z nas indywidualną. Jest to dla nas jako ludzi jest to naturalny wzorzec ruchowy, więc każdy tą technikę biegu ma wypracowaną, myślę. To jest taka umiejętność, no, którą my nabywamy we wczesnym dzieciństwie i ona gdzieś tam zostaje na lata, więc tutaj nie ma jakichś mocniejszych wymagań co do techniki. No, ma to być naturalnie, no i przede wszystkim no, systematycznie i z głową robione.
7: Lepiej biegać samemu, czy z kimś, nie wiem, w grupie jakiejś?
10: To już jest bardzo indywidualna sprawa. Jeżeli na przykład mam wypowiedzieć się za siebie, to ja bym wolał indywidualnie, ale dlatego, że jestem indywidualistą, więc to może stąd się bierze. Jeżeli ktoś zaczyna, na pewno łatwiej jest w grupie, ponieważ grupa ciągnie. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest na tyle zdyscyplinowany sam, no to ta grupa pomaga. Poza tym no, jest to też fajny

0: To właśnie w tej grupie teatralnej młodzi sądeczanie stawiają swoje pierwsze kroki na scenie. Grupa teatralna Cudoki Szuroki działa już w mieście od ponad 4 dekad. Od kilku mieści się w Miejskim Ośrodku Kultury. O jej historii opowiedziała mi obecna opiekunka Małgorzata Stobierska.
1: Tak jak już pan wspomniał, Cudoki Szuroki zespół powstał 40 lat temu. Dokładna nazwa grupy wtedy była Luźna Grupa Cudoki Szuroki. Powstała w klubie spółdzielni Lachy, czyli wtedy patronat nad cudokami miał ten klub spółdzielczości Lachy przy ulicy Jagiellońskiej, a założył grupę Bogumił Ciuła, czyli słynny, myślę, w Nowym Sączu Bobek. Jak to się stało, że Bobek zapragnął z dziećmi mieć właśnie taką grupę? Otóż był nabór do zespołu Małe Lachy. Bobek właśnie wtedy tam pracował. I bardzo dużo dzieci nie dostało się do Małych Lachów, no z różnych przyczyn. Myślę, że niektóre nie miały poczucia rytmu, odpowiedniego słuchu. I te dzieciaki były naprawdę bardzo zrozpaczone, że nie mogły już uczestniczyć w zajęciach Lachów. I Bobek, wielki miłośnik i naprawdę dzieciaki bardzo zawsze kochał, zrobiło mu się tych dzieciaków żal, więc pomyślał, że takie zostały cudoczki, które się już nie dostały do tego zespołu, no to założy taką grupę w zamyśle teatralną, chociaż nie od początku to była grupa teatralna i dlatego nazwał je Cudoki, a Szuroki dlatego, że to było w Lachach. Jak wiemy, taniec Szurok jest bardzo popularny w folklorze Lachów i dlatego były Cudoki Szuroki.
2: I od samego początku grupa była nastawiona na teatr, na to, żeby przedstawiać spektakle dziecięce o tematyce dziecięcej?
1: To znaczy nie od samego początku. Na początku to miały być po prostu zajęcia, żeby te dzieciaki w czasie wolnym mogły się bawić, mogły coś tworzyć. Wyjeżdżały te dzieciaki razem na różne obozy, na różne spotkania do Kosarzysk. Współpracował wtedy ze Sławkiem Buchcicem. Czyli znamy Sławka, no niestety już też nie żyje, z harcerstwa i jeździły do Kosarzysk, do Rytra. I w czasie tych obozów właśnie zaczęły tworzyć takie mini przedstawienia. Tak jak Bobek mówił, nie zawsze dochodziło do premiery przez pierwsze lata. Czasem było tak, że po prostu chodziły tam, ćwiczyły, bawiły się, ale potem Bobek twierdzi, wszystko się rozlazło i już premiery nie było. Ale jak mówi, najważniejsze jest, żeby piec tort, a nie zawsze trzeba go jeść. Także pierwsza premiera to chyba były Wakacje Smoka Bonaventury, z tego co ja wiem z kronik, no bo wtedy jeszcze ja nie pracowałam z Tudokami. Potem było Romeo i Julia, bardzo dużo spektakli takich kolędniczych, Jasełka, zespoły kolędnicze, Bobek to nazywał kolędziołki.
2: Czyli też po to, żeby pokazać młodym naszą tradycję, naszą obrzędowość.
1: Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że teksty bardzo często właśnie pisał Sławek Buchcic, czyli związany tutaj z Nowym Sączem. Dzieci śpiewały również pastorałki. Zresztą ta tradycja jest do dnia dzisiejszego, bo uczymy w okresie bożonarodzeniowym dzieci właśnie pastorałek, już takich zapomnianych. I wtedy też z tych kantyczek takich też współpracował z Józefem Bartusiakiem, ja z nim później też, który właśnie zbierał te nieznane zupełnie pastorałki w regionie tutaj nowosądeckim i dzieciaki uczyliśmy i tak jest do dzisiaj.
2: Zresztą też przychodziliście nieraz do naszej redakcji z takim krótkim przedstawieniem właśnie okołoświątecznym.
1: Ale nie tylko do redakcji, bo muszę powiedzieć, że parę lat temu, żeśmy jechali czerwonym autobusem, już nie pamiętam, ale to była chyba 7 i po prostu jechaliśmy na całej trasie parę razy i śpiewaliśmy w autobusie również ludziom pastorałki.
2: A jak to się stało, że pani przejęła tę grupę w 2001 roku?
1: Po prostu Bobek już miał troszkę problemów zdrowotnych, a ponieważ znałam Bobka jeszcze dużo wcześniej, z czasów kabaretowych, kabaretu Lach, po prostu występowałam

0: Chowałam z nim razem, więc Bobek powiedział, poprosił mnie, żebym przejęła te cudoki. Zawsze mówił, że on wierzy, że to nie będą dzieci tresowane, nie będzie żadnych castingów, tylko w zasadzie każde dziecko, które będzie chciało po prostu realizować się w takiej formie artystycznej, żeby miało szansę.
1: Faktycznie tak jest, każdy może przyjść?
0: Może przyjść, ale nie w każdym roku, ponieważ no, wtedy musiałoby być co najmniej 5 takich grup. Natomiast wiadomo, są dzieciaki, które są bardziej zdolne, są takie, które no, po prostu bardzo chcą i też im dajemy szansę. Także po prostu trzeba czekać, dzwonią, jak w tym roku się po prostu nie dostaną, ale nie ze względu na to, że są mniej zdolne czy mniej potrafią, nie. Dlatego, że po prostu fizycznie nie ma miejsca. To wtedy za 2 lata na pewno przyjmiemy.
1: Czy od tego 2001 roku, kiedy przejęła Pani grupę Cudoki Szeroki, Pani kontynuowała działalność Bobka Cioły, to co on wypracował, czy jakby przyszedł czas też na zmiany?
0: To znaczy, myślę, że się zmieniła w ogóle sytuacja, jeżeli chodzi o prezentację spektakli, czyli wszystko, jeżeli chodzi o kostiumy, możliwości techniczne, zupełnie inne niż w tamtych czasach Bobka. Wtedy było tak, że nie mieliśmy takiej, jak teraz mamy, garderoby, nie mieliśmy tyle możliwości, żeby szyć dzieciom kostiumy, więc to było tak, że Bobek każde dziecko, co miało w domu, przynosiło, rodzice pomagali, coś tam uszyli. W tej chwili jest zupełnie inaczej. Jest to jakby troszkę już na innym poziomie ze względów po prostu no, takich, że może jest więcej troszkę pieniędzy na tę działalność. Są też inne możliwości techniczne, jeżeli chodzi o rampę oświetleniową, o studio nagrań, które mamy, więc też ta oprawa muzyczna jest inna. Ja jak zaczynałam, to był tylko akompaniament na pianinie. Oczywiście zawsze współpracowaliśmy z muzykami, ze scenografami. Ja może tylko wymienię, że od początku z Cudokami Szurokami pracował pan Andrzej Bogdał. I w czasach Bobka i potem już ze mną. W międzyczasie jeszcze pan Józef Bartusiak też scenografię robił i Stanisław Szarek i Franek Palka. Także naprawdę bardzo dużo fajnych ludzi, kreatywnych, znanych w Nowym Sączu właśnie pracowało z Cudokami. Myślę, że mieliśmy takie szczęście właśnie skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy wiele mogli od siebie dać, nauczyć dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o repertuar, myślę, że trzymamy się tego teatru tradycyjnego, klasycznego, czyli to są też bajki, baśnie znanych autorów piszących dla dzieci.
1: I ile dzieci teraz liczy grupa?
0: No, zwykle to jest tak 35 dzieci. Takie bajki. Z tym, że aktualnie mamy na afiszu 3 spektakle, które są już gotowe i które gramy. Czyli to jest Kopciuszek, Królewna Śnieżka i Krasnoludki. Mówię Krasnoludki dlatego, że jest krasnoludków 12 na razie. Ale zawsze jak dojdzie, to może być 13. I Kopciuszek, Królewna Śnieżka, ja już nawet nie pamiętam, jakie mamy bajki. No, Piotruś Pan, no to jeszcze już tak w sumie, no ale mamy jeszcze Pinokia, którego też mieliśmy premierę w czerwcu, także też go będziemy grać.
1: Są jakieś takie osoby, które zaczynały w Cudokach, Szurokach, a teraz możemy je oglądać na deskach teatrów, w telewizji, w serialach, w filmach?
0: No, myślę, że tak. Z tym, że wiele osób, no niekoniecznie, bo na przykład Angelika Kurowska zaczynała u Bobka. grała. Jak ja już przejęłam Cudoki, to Angelika już była panienką troszkę za dużą, żeby iść do zespołu, także już jej nie było za moich czasów, ale u Bobka zaczynała, czyli dosyć fajna, znana aktorka. Na pewno Aleksandra Chapko, na pewno Alicja Chapko, one jako małe dziewczynki już właśnie były w Cudokach, także że tam troszkę by się znalazło. No potem w scenie młodzieżowej, którą też prowadziłam, no to też to był taki naturalny, że dzieciaki z Cudoków szły do sceny młodzieżowej i potem do Teatru Robotniczego. W tym momencie jest parę osób, które grają w spektaklach Teatru Robotniczego. W tamtym roku też grały. Grały równocześnie w Cudokach i w Teatrze Robotniczym.
1: Czyli ta przygoda z teatrem się nie skończyła?
0: No nie, oni właśnie, niektórzy już w tym roku zdali maturę i już wyjeżdżają z Sącza i już bardzo, bardzo cierpią z tego powodu, ale zapewniają, że wrócą i znowu będą chciały grać w Teatrze Robotniczym, czyli tak jakby ten bakcyl teatru w nich został i tak sobie wyobrażają właśnie to spędzanie swojego czasu wolnego.
1: Czy nabór do grupy trwa cały rok? Cały rok można dołączyć? Czy macie jakieś takie określone miesiące, w których zaczynacie i przygotowujecie się do spektakli?
0: Tak, to jest zwykle związane z czasem roku szkolnego, bo tak jest najwygodniej, więc zwykle nabory są u nas październik, listopad. Natomiast w tym roku nie będzie naboru, bo już mieliśmy, ponieważ w tym roku realizowaliśmy już dwie premiery, więc potrzebowaliśmy troszeczkę tam szczegółów, szczególnie chłopaków, i nabór był na wiosnę. Także będzie, no myślę, dopiero w przyszłym roku nabór.
1: Jeszcze chciałem zapytać, w jakim wieku dzieci mogą dołączyć do Cudoków Szuroków?
0: W tym momencie takie dzieciaki, które już potrafią czytać, czyli to jest 7-8 lat, oczywiście zdarzało nam się, że mieliśmy 4-5-latki. Zwykle to były takie dzieciaki, że na przykład dwoje rodzeństwa starszego już było wiele lat i przyprowadzali tam braciszka czy siostrzyczkę i tylko i wyłącznie dlatego, że oni ich uczyli, więc to w takich wyjątkowych wypadkach tak było. Natomiast tak, to już dziecko, które potrafi już w miarę ze zrozumieniem czytać scenariusz.
1: A spektakle Cudoków Szuroków możemy obejrzeć oczywiście na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury. Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo. No i życzę kolejnych sukcesów na scenie razem z Cudokami Szurokami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Mówiła Małgorzata Stobierska, opiekunka grupy Cudoki Szuroki, która działa w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Mowa o festiwalu Małopolska Karpaty Offer, który od 2008 roku jest organizowany zawsze w wakacje w Nowym Sączu. Od samego początku jego głównym założeniem było wyjście na ulicę Nowego Sącza. O historii festiwalu opowiedziała nam Małgorzata Broda, organizatorka i inicjatorka tej imprezy.
3: W 2008 roku był prolog tego festiwalu. Taki próbny projekt, którym chcieliśmy zbadać, czy tego typu impreza się przyjmie w Nowym Sączu. Został bardzo ciepło przyjęty, wtedy to były tylko dwa dni, ale na ulicach pojawili się kolorowi ludzie. Zamysł od początku był taki, żeby podczas festiwalu wychodzić z różnymi formami kultury i sztuki jak najbliżej człowieka, co ma dwa plusy. Jeden jest taki, że nie trzeba się specjalnie wybierać. Festiwal też jest zawsze bezpłatny, a więc też płacić za atrakcje festiwalowe i można się na nie nawet przypadkowo natknąć w różnych miejscach miasta. A drugi walor to jest pokazywanie ładnych, klimatycznych miejsc właśnie w mieście naszym i w miastach i miasteczkach Małopolski, bo w 2009 i 2010 roku były dwie edycje, gdzie festiwal naprawdę wyszedł w Małopolskę. Był realizowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze środków europejskich. Mieliśmy trochę większe możliwości finansowe i to naprawdę działało. Marzy mi się, żeby powrócić do tej formuły, żeby festiwal odbywał się nie tylko w Nowym Sączu, ale i w różnych pięknych miejscach. Takich, które już turystycznie są znane, ale też takich, które są urokliwe, a ten ruch turystyczny tam jest mniejszy.
1: A pani jako twórczyni festiwalu nie bała się tego, że ta formuła jednak może się nie przyjąć, że to takie wychodzenie na ulicę, to pokazywanie tych teatrów ulicznych, to jednak jeszcze nie dla Nowego Sącza?
3: No, trochę miałam wątpliwości, wątpliwości, ale z drugiej strony właśnie po to był ten prolog, żeby to zbadać, zobaczyć, jak ludzie zareagują. Ja trochę się staram być rzecznikiem, planując jakieś projekty, być rzecznikiem publiczności. Oczywiście bazuję na własnych gustach czy własnej wrażliwości, ale też na opiniach moich licznych znajomych i osób, które, od których mam ten feedback. Właśnie Nowy Sącz, no już tych kontaktów jest sporo, gdzie ludzie szczerze wypowiadają się co do różnych propozycji artystycznych, które my im dajemy. I te opinie po prologu były wręcz zaskakująco liczne i pozytywne na korzyść.
1: Czyli przyjęło się.
3: Przyjęło się i widać, że z tych propozycji mnóstwo ludzi korzysta. Zamysł też był taki celowo, żeby ten koncert Muzyka Karpat był. Myśmy celowali w pierwszych latach festiwalu w takie grupy, które są kojarzone, dobrze kojarzone, ale znane, żeby do reszty tych naszych festiwalowych wydarzeń, gdzie nazwy tych teatrów czy grup artystycznych mogą Państwu nic nie powiedzieć, ale są naprawdę znakomite i ilość kreatywności włożona w to i też wspaniałego warsztatu i pracy przekłada się na jakość tych spektakli, one są niezapomniane, żeby ten piątek przyciągał do pozostałych dni wywoływał takie wrażenie, ach, jest fajnie, to przyjdę zobaczyć, co jest jutro. I staramy się zawsze to tak rozgrywać. Ja niesamowicie jestem szczęśliwa, kiedy po wielu latach teraz z festiwalu przecież nie było właściwie 3 lata, bo w 21 roku była bardzo o wiele skromniejsza edycja dwudniowa, później festiwalu w ogóle nie było. I ja czytam na różnych forach ludzi, którzy wspominają konkretne punkty programu, że to było coś najpiękniejszego, co widzieli w życiu, że nigdy tego nie zapomną. Wiążą się więc z tym emocje, które trwają w człowieku. To myślę, że no, sztuka, kultura ma takie zadanie właśnie, żeby nam odmieniać ten codzienny, nie zawsze kolorowy i różowy świat i na chwilę nas poruszać, tak żeby to potem w nas pracowało. Cieszę się, że festiwal to jest w stanie zaproponować.
1: Też chyba taka, można powiedzieć, innowacja w mieście, czyli to kino plenerowe, gdzie filmy wyświetlane są na Baszcie Kowalskiej, gdzie Baszta Kowalska jest jakby tym ekranem. Ja pamiętam te pierwsze festiwale, gdzie naprawdę dużo ludzi przyszło to zobaczyć. To też były jakby takie początki kina plenerowego u nas w mieście.
3: No właśnie, cieszę się, że pewne rzeczy, w których byliśmy pionierami, ktoś inny teraz podejmuje. W ogóle nie traktuję takich spraw jak konkurencję, wręcz przeciwnie. Czasem jest tak, że pokaże się, że coś można zrobić i ludziom się to spodoba i potem ktoś inny przejmuje pałeczkę i robi to w dłuższym wymiarze, na przykład przez całe lato. Świetnie. Moim zdaniem Baszta Kowalska jest znakomitym miejscem, bo jest niezwykle klimatyczna, a zaczęło się od tego, że poszukiwałam miejsca na Drakuliadę, bo Karpaty, no to Drakula i tych filmów o Drakuli jest bardzo dobrych i na poważnie i z przymrużeniem oka jest mnóstwo i tam klimat do wyświetlania tych filmów był wymarzony. Niektórzy widzowie śmiali się nawet, że pytając nas, jaką garzę płacimy nietoperzom, które tam przelatywały od czasu do czasu nad ekranem. I pora, i miejsce, i taka zaciszność, a z drugiej strony blisko od rynku, więc osoby, które oglądały właśnie sobotnie teatry, tańce, performanse, mogły przejść bez problemu pod basztę. No, jakoś tak się ustaliły ścieżki tego festiwalu w Nowym Sączu i miejsca, bo też zawsze na Jagiellońskiej jest jakieś wydarzenie i na Plantach. Te Planty oswajane, no tam, gdzie mamusie z dziećmi przychodzą, tam właśnie postanowiliśmy wejść z propozycjami takimi dla najmłodszych. To też się sprawdza i zawsze jest publiczność i to jest najcudowniejsza publiczność, bo śmiejemy się, że wychowujemy sobie przyszłych widzów już tych bardziej dorosłych wydarzeń. Podobnie w miasteczku też miejsce bezpieczne, bardzo oswojone, też tam dzieciarnia szaleje, nie tylko oglądając nasze propozycje, ale też bawiąc się z cyrkiem anime, na warsztatach robiąc różne rzeczy. Propozycje naprawdę są myślę, że każdy zdziwi się, jak bardzo był gotowy na udział w różnych tych wydarzeniach.
1: A skąd w ogóle nazwa Karpaty Offer?
3: Zaczęło się myślenie od offowego festiwalu, takiego właśnie nie dziejącego się wyłącznie na scenie, nie przedstawiającego tylko i wyłącznie wielkich gwiazd, ale to off było za bardzo z boku od naszych emocji, bo my nie chcemy być off, my chcemy być offer, czyli nie oczywiści, ale wychodzący z propozycją. Niekomercyjni, ale zapraszający widzów do nie tylko oglądania, słuchania, ale do współtworzenia, bo też te spektakle bardzo często, najczęściej właściwie są interaktywne. Publiczność w pewnym momencie zaciera się granica pomiędzy widownią a aktorami i publiczność bierze udział i współtworzy. I to jest z jednej strony oferta, oferta podwójna, bo festiwal z wydarzeniami artystycznymi, ale w pięknym miejscu w Polsce. A z drugiej strony jest to właśnie coś operującego poza tak zwanym mainstreamem tych najbardziej znanych marek kulturalnych. I to oznacza dla nas możliwość zaproszenia ich, najbrutalniej w świecie mówiąc, finansową, ale z drugiej strony wielką przygodę.
1: I to wszystko w ramach festiwalu Małopolska Karpaty Offer. Małgorzata Broda, jego inicjatorka, pomysłodawczyni i organizatorka, była naszym gościem. Dziękuję pani bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję i zapraszam, spotkajmy się na szlakach Karpat Offer.
4: SK2. Magazyn lokalny.
5: Michał Rejduch, zapraszam na magazyn lokalny. Do zobaczenia będzie około 300 wystawców z Małopolski, ale też z Polski. Przed nami kolejna agropromocja w Starym Sączu. Coś dla siebie znajdą zarówno ogrodnicy, działkowcy, jak i rolnicy i sadownicy, ale nie tylko. Nie zabraknie też regionalnej kuchni, różnych pokazów, warsztatów i zwierząt.
6: Na ten moment mamy już 300 wystawców, od zwierząt po wszelkie inne kategorie wystawy, które występują na agropromocji. Mamy sektory maszyn, rolnictwa, rękodzieła, przetwórstwa, no i jeszcze wiele innych przy okazji. Jest sporo gastronomii. Program jest bardzo bogaty. Właściwie jak rozpoczynamy, to cały czas coś się dzieje, nie ma przerw. W tym roku jeszcze będą dodatkowo lekkie przeniesienia na strefę zwierząt, ponieważ tam będziemy mieli bardzo dużo wydarzeń związanych ze zwierzętami, zwłaszcza wydarzeń z końmi. Jeżeli będą szczegółowe pytania, będziemy to wszystko poszerzać. No, myślę, że wszystko wskazuje na to, że będzie to największa agropromocja, choć od ostatniej ona tak bardzo się nie powiększyła, bo może jakieś 10% wystawców. Wiele zależy od pogody. Myślę, że tutaj z tej strony odpowiedzialnym za pogodę jest ksiądz Paweł, więc... Ale jakby była ładna, to mogę i ja odpowiadać. Proszę Państwa, na to nie mamy wpływu, ale myślę, że no, uda nam się ta wystawa niezależnie od pogody. Jest przygotowana nieograniczona ilość miejsc parkingowych, które są bezpłatne. Każdy wjedzie, wyjedzie bez problemu. Zabezpieczają to nasi pracownicy. Wydzierżawiliśmy sporo terenów dodatkowo po to, żeby rzeczywiście każdy mógł dojechać i bezpiecznie zaparkować. Co więcej, myślę, że chciałbym dziś tutaj podziękować współorganizatorom, Instytutowi Zootechniki Państwowemu, Instytutowi Badawczemu i obecnemu tutaj Tomaszowi Jackowi, doktorowi nauk rolniczych. Myślę, że ta część naukowa ma duże znaczenie również dla agropromocji, chociaż to wydarzenie dla naprawdę zwykłych ludzi, dla każdego, tak każdego, kto zechce przyjechać. Dziękuję bardzo panu staroście, który coraz, tak powiem, więcej angażuje się w agropromocję i w tym roku również dodatkowe różne elementy ze strony starostwa występują. No i dziękuję za zaangażowanie panu Jackowi Lerkowi, burmistrzowi miasta i całemu miastu, które bardzo żywo włącza się w organizację tego wydarzenia. Można powiedzieć tak, bez pomocy tych współorganizatorów ta agropromocja by się albo nie udała, albo byłaby byle jak.
7: Ja również jestem bardzo zadowolony, że Państwa widzę tak dużej ilości osób. Wydaje mi się, że ta już 34. edycja agropromocji będzie też wielkim wydarzeniem, jak zawsze jest. Ja również tutaj bardzo dziękuję panu dyrektorowi Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, panu Bronisławowi Dudce za pełną współpracę. Ta sprawa jest zawsze organizacyjna, sprawy są zawsze dograne, zawsze między nami nie ma żadnych problemów. My jako Instytut Zootechniki jesteśmy odpowiedzialni, tak jak wspomniał pan dyrektor, za część naukową wystawy. Oczywiście chcemy, żeby ta część naukowa była przystępnie podana wszystkim zwiedzającym, bo to ma być wielkie święto zwiedzających, wielkie święto rolnictwa. Oczywiście wymiana doświadczeń, wymiana pewnych technologii. Chcemy to wszystko pokazać, my zaprezentujemy zwierzęta i oczywiście jako Instytut Zootechniki, który odpowiedzialny jest krajowym koordynatorem ochrony zasobów genetycznych ras rodzimych, będziemy przedstawiali te rasy rodzime i produkty z nich pochodzące. Będą stoiska z serami, będą stoiska z wyrobami, ale zapraszam już w tej chwili taki kulminacyjny pokaz do gotowania gulaszu jagnięcego z rasy rodzimej. Będzie go prowadził Mikołaj Rej. Zapraszam serdecznie. Gulaszu dla nikogo nie zabraknie. Kociołek jest duży. Także myślę, że to też będzie taka duża, duża atrakcja. Będą też konkursy kulinarne, też z wykorzystaniem ras rodzimych. Koło gospodyń wiejskich będą gotowały w drugim dniu wystawy agropromocji. Będą gotowały potrawy właśnie też razem z Mikołajem Rejem, przedstawicielem Instytutu.
8: Bardzo się cieszę. Jest to ogromna promocja dla powiatu, szczególnie tutaj w Starym Sączu. Stary Sącz, który żył kiedyś, tutaj były pierwsze jarmaki, to wszystko się kiedyś zaczynało, także szczególnie nasza sądecka kultura będzie promowana, szczególnie kulinarna. Mówimy też o tym, że rok 2026 jest rokiem pastwisk i pasterzy, więc to wszystko się wpisuje doskonale w naszą kulturę, tradycję pasterską, która jeszcze jest na Sądecczyźnie. No i cóż, pozostaje mi podziękować oczywiście po głównemu organizatorowi za współpracę i za to, że to się odbywa właśnie na Sądecczyźnie, największa wystawa w Małopolsce, mogę powiedzieć nawet w całej południowej Polsce. Dlatego tym bardziej większa radość z naszej strony, że możemy promować naszą ziemię. I mogę tylko zaprosić Państwa, mogę powiedzieć tylko tyle, że zapraszam Państwa na sądecki kosz zdrowej żywności na targi, które się odbędą. Agropromocja 2026, 34. edycja w Starym Sączu.
9: Do tych zaproszeń i ja w imieniu miasta Starego Sącza i całej gminy chcę bardzo serdecznie dołączyć. Można powiedzieć, że mamy taki troszkę mały jubileusz. Po raz piąty agropromocja będzie się odbywała w Starym Sączu i mogę powiedzieć już z obserwacji, ale również z tego, co się szykuje w tym roku, jak już wspomniał również pan dyrektor Dudka, no będzie ta z każdym rokiem ta agropromocja jest coraz większa, coraz bardziej atrakcyjna, coraz więcej różnej oferty czeka na tych, którzy przyjeżdżają i na szczęście coraz więcej również nie tylko wystawców przyjeżdża do Starego Sącza na agropromocję, ale przyjeżdża ich także odwiedzających, kupujących, zwiedzających, dokształcających się, bo tutaj jest to działanie nie tylko handlowe, ale również takie promocyjne i myślę, że edukacyjne. Bardzo mnie cieszy to, że takim nawiązaniem do tradycji starosądeckiej, którą były targi końskie, jest to, że ten moduł właśnie związany z końmi w tym roku będzie szczególnie mocno rozwinięty. Dziękuję tutaj właśnie współorganizatorom za to podejście. Myślę, że czeka nas naprawdę dużo atrakcji. My ze swojej strony jako miasto zadbaliśmy o to, żeby dojazd był jak najbardziej taki dogodny. Wiadomo, że spodziewamy się bardzo dużej ilości gości, ale jak pan dyrektor wspomniał, jest przygotowanych wiele parkingów, jest zmiana organizacji ruchu tak, żeby można było bez denerwowania się po prostu dojechać na swoje miejsce parkowania, a potem z tego miejsca wygodnie dojść do terenu wystawy. Także zapraszam do Starego Sącza. Czeka nas naprawdę wspaniały weekend, najbliższa sobota, niedziela, agropromocja w Starym Sączu.
10: Szczęść Boże, witam i pozdrawiam wszystkich rolników, sadowników, no i nade wszystko organizatorów, partnerów i wszystkich, którzy pomagają w organizacji tego wydarzenia. Kiedy obserwuję od paru lat agropromocję, to trzeba powiedzieć, że to jest spotkanie, może nie tak liczne, jak było w 99, kiedy Jan Paweł II przy ołtarzu papieskim zgromadził prawie 800 tysięcy ludzi, ale ku temu idzie. To jest miejsce spotkań, które są taką duchową wymianą darów. To przecież dzięki pracy rolników i sadowników mamy te wszystkie dobra, od chleba począwszy do owoców na naszym stole. Ich wartość dostrzegamy szczególnie wtedy, kiedy czegoś zaczyna brakować. I ta agropromocja ma na celu właśnie pokazanie tej zdrowej żywności, pięknej tradycji. I można powiedzieć śmiało, że agropromocja to jest spotkanie tradycji z nowoczesnością, że tutaj się dokonuje wiele rzeczy, wiele spotkań, które mają wpływ na dalsze losy i na pracę rolników. I chciałbym to wystąpienie oprzeć na takich dwóch filarach. Jeden filar to jest Jan Paweł II, którego duch tutaj ciągle jest obecny. On przecież uczył o wartości pracy ludzkiej, o godności człowieka i miał do tej pracy wielki szacunek, ale też uczył i uwrażliwiał, że na Matkę Ziemię trzeba patrzeć jako na tę, która nas żywi, utrzymuje i mamy o nią zadbać po to, żeby przekazać następnym pokoleniom. A drugi aspekt jest taki, że za miesiąc od agropromocji będziemy przeżywali 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu, który z niesamowitą prostotą, pokorą i wdzięcznością do Pana Boga za świat, który nas otacza, ciągle się zwracał i uczy nas tego. I myślę, że wszyscy rolnicy i sadownicy doskonale to wiedzą, że to jest potężny wysiłek, to jest współpraca wielu, wielu ludzi, ale ciągle też jesteśmy cząstką tego świata i wiele zależy od pogody, od Bożego błogosławieństwa w tej pracy. Dziękuję również Państwu, przedstawicielom wszystkich mediów, dzięki którym te wydarzenia idą w Polskę, a wiem od księży z północnych kresów naszej ojczyzny, że obserwują i żyją tym, co tutaj się dzieje. A więc spotkanie tradycji z nowoczesnością, warto tu być.
6: Chciałem zwrócić uwagę na kilka takich punktów. Są rozstrzygnięcia różnych konkursów dla najlepszych w różnych dziedzinach, agroturystyka, agroekologia i bardzo wiele innych konkursów. Mamy też 35-lecie KRUS-u w pierwszy dzień. Będzie o tym, o działalności tej instytucji, która ubezpiecza dużo ludzi w naszym rejonie zwłaszcza. Mamy też w drugi dzień takie wydarzenie, które nazywa się Polska Smakuje. Jest to finał wojewódzki konkursu. Organizuje je Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i tam też będzie, będzie tam w namiocie na wjeździe do diecezjalnego centrum i tam będzie w namiocie będzie ten konkurs w niedzielę. Jest oczywiście wiele innych wydarzeń. Tak, będą pokazy gotowania zdrowej żywności, będą konkursy z programu produktów regionalnych, także będą tutaj rozdawane nominacje do pereł. No i oczywiście w drugi dzień wspomniany przez dyrektora Jacka Kociołek ze zwierząt raz rodzimych. Notabene dziś dotarła do mnie taka informacja, że dużo zdrowsze jest białko zwierzęce jak roślinne. Zdecydowanie do wszystkich mieszkańców. Rolnicy, sadownicy, to głównie wystawcy, ale też bardzo wielu ludzi przyjeżdża to po prostu podejrzeć różne technologie. Będzie można zobaczyć dron pracujący, będą inne pokazy polowe, ale będą też pokazy tradycyjnego wykorzystania koni na przykład. Także wiele rzeczy i oczywiście widowiskowe pokazy zaprzęgów, zarówno pokazy, jak i zawody. Przez prawie 4-5 godzin dziennie strefa zwierząt będzie żyła cały czas, ale tam poza końmi będą również inne zwierzęta. Jest prawie 30 wystawców, ponad 30 wystawców różnych zwierząt. Dzieciaki mają oczywiście swój plac tutaj wewnątrz, ten i z boku tam stawia się nam, ja nie mogę ciągle tej nazwy spamiętać, gdzie będą atrakcje dla dzieci. Tam już będzie odpłatnie, bo tam jest inwestor prywatny. My tylko dzierżawimy teren, natomiast to wszystko tu jest na placu, to jest za darmo. No, poza oczywiście gastronomią, która sobie będzie tam handlowała, ale to Państwo zobaczą ceny. Bardzo wielu, ci, którzy nie będą mieli ani złotówki, też przeżyją.
2: Mówił Bronisław Dudka, szef Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który agropromocję organizuje. Wystawa już w ten weekend w Starym Sączu. Nie będzie wysokiego na 200 metrów magazynu energii w Nowym Sączu. Budowla miała powstać w jednej z dzielnic domków jednorodzinnych w Nowym Sączu. Władze miasta wydały negatywną decyzję w tej sprawie, bo inwestor nie przedstawił na czas odpowiednich dokumentów.
11: Dokładnie tak. Tutaj jako prezydent miasta zawsze deklarowałem, że zawsze będę postępował zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, który nakłada na mnie obowiązek rozpatrzenia każdego wniosku, oczywiście z obowiązującymi przepisami prawa. I tak było i tym razem. Razem bezstronnie podszedłem do tematu. Był termin wyznaczony na uzupełnienie dokumentacji. niestety w tym terminie dokumenty nie były uzupełnione. W związku z powyższym sygnowałem bodajże jeszcze w piątek decyzję odmowną i pewnie wkrótce taka decyzja dotrze do inwestora. Tak, był taki wniosek, ale uznałem, że to jest zbyt poważna budowla, żeby po prostu bawić się w takie przedłużanie. Jeżeli ktoś ma tak dużą inwestycję w planie, to powinien być przygotowany od strony dokumentacyjnej, od strony wszelkiego rodzaju decyzji, które są wymagane i uzgodnień. I wtedy składam kompletny wniosek na budowę aż tak dużego przecież obiektu. No, nie chciałbym, żeby taki proces ciągnął się, nie wiem, latami, wzbudza jeszcze dodatkowe emocje. Jeżeli poziom odwoławczy, czyli poziom wojewody zadecyduje inaczej, no to będziemy wtedy do tego tematu podchodzić. Natomiast na dzień dzisiejszy temat ze strony miasta jest zamknięty. Tak, dokładnie tak, taką decyzję podpisałem w zeszłym tygodniu.
12: Inwestor może ewentualnie się spróbować jeszcze odwołać.
11: No, od każdej decyzji zgodnie z KPA oczywiście można się odwoływać. Tak powiedziałem, ja uważam, że decyzja środowiskowa jest takim minimum, które powinno być złożone w tym procesie. Także zażądałem dodatkowych uzgodnień, między innymi, tak mówiłem, z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, nawet z siłami zbrojnymi, no bo wysokość 212 metrów to nie jest mały domek jednorodzinny, tylko potężna inwestycja, która będzie oddziaływała nie tylko od strony środowiska, ale także komunikacyjnie i z tytułu różnych przesłanek.
5: Mówił prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel. Dwa tygodnie temu mieszkańcy dzielnicy, gdzie miał powstać magazyn energii, oprotestowali pomysł i budowę. Jest przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu. Firma, która wygra, będzie musiała zaprojektować całą inwestycję i wykonać remont. Zmienić ma się sporo, mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza.
13: Oj, zmian będzie całe mnóstwo. Już w tym roku pierwsze zmiany, czyli prostowanie ulicy Sobieskiego, bo od tego zaczynamy. Wejście w teren, odgrodzenie ulicy Sobieskiego od placu, tak żeby do końca roku bezpiecznie plac targowy przy rynku maślanym mógł normalnie funkcjonować. Natomiast będą trwały prace budowlane związane z prostowaniem ulicy, z modernizacją zarówno ulicy, jak i chodników po obu stronach ulicy, oświetlenia ulicznego, przejść i całej infrastruktury pod drogą. I to będzie pierwszy etap, który chcemy skończyć na wiosnę przyszłego roku. Natomiast na przełomie roku 26-27 chcemy uruchomić przeprowadzkę kupców z terenu placu targowego na teren nowego placu targowego, czyli na teren starej Sandecji, a do tego czasu, czyli do końca bieżącego roku, przygotować właśnie tenże plac pod ich potrzeby do momentu wybudowania rynku maślanego, czyli do końca 2028. roku. W pierwszej kolejności wiemy wszyscy, że stara Sandecja ma charakter placu utwardzonego, ale z ziemi, więc trudno, żeby tam w przypadku opadów, deszczu można było normalnie użytkować ten plac. W związku z tym musimy stosować jakąś podbudowę z kruszywa, czy ewentualnie z asfaltu, to jeszcze będziemy decydować, ale jakaś podbudowa musi być zrealizowana. Do tego oczywiście przeniesione bądź wybudowane na nowo miejsca targowe, w których użytkować będą do końca realizacji umowy kupcy. Do tego przyłącz wody i oczywiście toaleta i dla kupców, i dla oczywiście użytkowników placu targowego i miejsce administracyjne do obsługi placu i co najważniejsze, miejsca parkingowe dla wszystkich korzystających z przyszłego placu targowego. Realnie myślę, że październik, czyli miesiąc wejścia w teren, jest też miejscem, terminem wejścia w starą Sandecję i pierwsze prace przygotowawcze.
14: Warto inwestować w takie inwestycje jak w Nowym Sączu, maślany rynek. Myślę, że projekt, który jest rozpoznawalny wśród mieszkańców Nowego Sącza, ale przez całej ziemi sądeckiej. Dla mnie bardzo istotny element przekazywania środków europejskich jest to, że te środki inwestujemy w regionie, inwestujemy również w mniejsze realizacje, chociażby ta inwestycja nie jest jest taka mała, bo wartość inwestycji to prawie 90 milionów złotych, dofinansowanie to ponad 56 milionów złotych, ale przede wszystkim to jest inwestycja w region, ale również zachowanie miejsc pracy dla miejscowych przedsiębiorców, rodzinnych przedsiębiorców, którzy będą też wspierać generalnego wykonawcę, bądź też będą realizować przedsięwzięcia. Istotny element pod względem tego, że budynek, który już stracił swoją funkcję, czyli siedziba Straży Pożarnej, zmieni swoją funkcję, zostanie przebudowany, ale również ten aspekt historyczny zostanie zachowany. Niemniej jednak cały rynek maślany, symboliczne miejsce dla mieszkańców Nowego Sącza będzie zrealizowane w przeciągu kilku lat, bo szacujemy, że do końca 2028 roku to zadanie zostanie zrealizowane, środki zostaną rozliczone i mieszkańcy od 2029 roku od wiosny będą mogli cieszyć się bardzo piękną przestrzenią.
2: Mówił marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Oferty można składać do końca września. Przebudowa ma kosztować 90 milionów złotych. Ponad 50 milionów złotych miasto dostało z unijnej dotacji. Nowoczesne telefony satelitarne trafiły do miast i gmin w regionie sądeckim. Takie urządzenia kupiło starostwo powiatowe. W kryzysowych sytuacjach telefony mają zapewnić łączność lokalnych samorządów ze służbami ratunkowymi, mówi starosta Tadeusz Zaręba.
15: Powiat nowosądzki zakupił z pieniędzy ministerialnych, z oliosów, tak zwanych telefony satelitarne w ilości 35 sztuk, po dwa dla każdej naszej gminy. Mamy gmin 16 i jedno na stanowisko kierowania w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. I kolejnym krokiem będzie testowanie tej łączności, jak będzie już uruchomiony, chcemy zbiorczo zakupić abonament do tych telefonów, więc myślę, że jeszcze może w tym roku byśmy zrobili taką próbę łączności, jak telefony satelitarne działają i jak się je wykorzystać. To wszystko oczywiście dla bezpieczeństwa też mieszkańców i szybkiej informacji, jaka będzie potrzebna do przekazania mieszkańcom na terenie powiatu, jak również gmin, jak i szybkiej łączności ze stanowiskiem dowodzenia w Państwowej Straży Pożarnej. Przekaźniki, kable, czy łączność satelitarną, no mam pan odpowiedź, no to jest, że tak powiem, chyba najlepsza łączność, najbardziej skuteczna w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach kryzysowych, gdzie wiadomo, wszystkie urządzenia mogą zostać w jakiś sposób uszkodzone, czy w jakiś sposób unieruchomione, a łączność satelitarna jednak zostaje.
16: Tak, oczywiście. Na co dzień jak najbardziej będzie ten telefon mógł być wykorzystany, szczególnie w obszarach, gdzie mamy problem właśnie z zasięgiem łączności zarówno przy telefonii komórkowej, czy też łączności radiowej. Jest to jakby jeden z elementów takich alternatywnych, może niezbyt często wykorzystywanych, ale jednak bardzo przydatnych, bo są takie miejsca tutaj na terenie Sądeczyzny, gdzie po prostu tej łączności nie ma. Wjeżdżamy w pewne obszary, szczególnie tam zalesione, a mieliśmy takie sytuacje właśnie, że praktycznie coś się zrywało, nie było żadnej komunikacji, nie było żadnej informacji. To jest utrudnienie dla prowadzącego działania ratownicze, dla koordynowania pracy służb, także jak najbardziej ten telefon w takim bieżącym, codziennym funkcjonowaniu będzie bardzo, bardzo przydatny. To znaczy mieliśmy, my jako tutaj Nowy Sącz, szczególnie grupa poszukiwawczo-ratownicza, mieliśmy do dyspozycji telefon satelitarny, który był przewidziany głównie do działań poza granicami kraju, tam żeśmy to rzeczywiście wykorzystywali, czyli to pokazuje w takich miejscach, gdzie dochodzi do kataklizmu, do zniszczeń praktycznie całej infrastruktury łączności telefonii komórkowej, czy nawet też przewodowej, bo jeżeli nie ma napięcia, to też po prostu wszystko przestaje działać, to te telefony były jedynym źródłem komunikacji.
2: Dodaje komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu Sławomir Wojta. Starostwo kupiło 35 telefonów satelitarnych. Każda gmina dostała po dwa takie urządzenia. Są szanse na nowe ścieżki pieszo-rowerowe w gminie Limanowa. Taka trasa ma powstać w Męcinie w miejscu dawnej linii kolejowej, mówi Jan Skrzek, wójt gminy Limanowa.
17: Są takie plany, że jeżeli gmina wejdzie w posiadanie gruntu po starym torze, to będziemy się starać tam zrobić ścieżki pieszo-rowerowe. Zabiegaliśmy o to już wcześniej, dlatego niektóre obiekty inżynieryjne, które powstały, które były już wykorzystywane przez kolej, one zostaną odnowione, będą funkcjonować jako takie obiekty zabytkowe, a my będziemy korzystać, żeby cała linia czy ścieżka pieszo-rowerowa była uciąglona. My nie mamy tego typu atrakcji dla mieszkańców, byłaby to przepiękna inwestycja, po prostu dla naszych mieszkańców, dla turystów to jest marzenie, żeby można było ponad 6 km sobie przejechać po takim terenie, bo teren kolei przeważnie był dobrze dostępny w lokalizacjach i ta lokalizacja by taka pozostała. Pierwszy krok to jest wejść w posiadanie, musiałaby gmina tego gruntu, bo na razie jeszcze nie jesteśmy do końca pewni, czy to będzie grunt przekazany gminie, czy powiatowi. A jeżeli by było gminie, no myślę, że między powiatem a gminą to też spokojnie by można było wejść w posiadanie, żeby to było gminne. Jeżeli będzie gminne, no to na pewno innego pomysłu na wykorzystanie tego terenu nie ma i myślę, że każdy się z tym zgodzi i każdy by chciał, żeby taka inwestycja powstała na terenie tutaj. No nawet chyba trochę ponad 6 km, przy czym jest jakaś jedna przerwa, więc nie chciałbym dokładnie tutaj podawać metrażu, dlatego że między Kłodnym a Męciną jest kawałek nieuciąglonej ścieżki, więc tutaj będzie troszeczkę może, ale około 6 km jest.
18: Piotr Chamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, wykonawcy zajmują się remontem i zabezpieczeniem niektórych obiektów inżynieryjnych znajdujących się przy starotorzu linii kolejowej numer 104. Chodzi o 4 mosty i 1 przepust. Prace przy tych obiektach są obecnie na końcowym etapie.
2: Mówił Piotr Chamarnik z PKP PLK. Rusza Sądecka Jesień Kulturalna. Na mieszkańców Nowego Sącza czekają koncerty i spektakle teatralne. Całość zacznie się już w piątek, mówi Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
19: Zaczynamy koncertem inauguracyjnym, który odbędzie się w amfiteatrze. Wystąpi przed nami Symfonia Karpatia pod batutą Wojciecha Zwierniaka, a zaśpiewają dla nas Sławek Uniatowski, Ania Karwan i Marcin Wyrostek. Również gościnnie wystąpi dla nas perkusista afromental Tomek Torres.
2: I trochę tych koncertów w amfiteatrze, z tego co widzę tutaj w repertuarze, jest.
19: Tak, w sumie 9 koncertów i taka perełka, która nam doszła jako niespodzianka do tej jesieni w zeszłym tygodniu. Na zakończenie właśnie Sądeckiej Jesieni Kulturalnej 26 września o godzinie 18:00 chór Scherzo i Majka Jeżowska. Będzie to koncert wieńczący, koncerty w amfiteatrze. Wstęp jest wolny, natomiast trzeba pobrać wejściówkę w Miejskim Ośrodku Kultury. Również będzie można je pobrać w amfiteatrze przed koncertami wcześniejszymi.
2: A jeżeli chodzi o te wcześniejsze koncerty, to tak patrzę w repertuar i można powiedzieć, że tak przygotowaliście program, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Bo jest trochę takiego popu dla tych starszych widzów. Jest też coś nowego, coś dla młodego pokolenia, rap, no i na ludowo.
19: Na ludowo i również rodzinny taki koncert, który się cieszy ogromnym zainteresowaniem i zachęcam jeszcze do zakupu biletów, bo naprawdę już zostały dosłownie ostatnie bilety w sektorach C i w tych wyższych miejscach w sektorach B. Jest to koncert Małej Armii Janosika, największy zespół góralski, składający się z 70 osób, które grają i śpiewają. Także będzie na pewno przepiękna uczta muzyczna. Tak jak pan wspomniał, zawsze staram się ułożyć ten repertuar, żeby trafiał do największego grona osób i do dzieci, młodzieży i osób starszych i tych, którzy lubią też muzykę bardziej klasyczną. Stąd też jest właśnie ten koncert na początku Symfonii Karpatii. No i tak samo ze spektaklami, prawda? To też jest urozmaicone. Nie są to tylko komedie i farsy, ale też jest ambitniejszy teatr.
2: I wiem, że w tym roku pierwszy raz w ogóle w Nowym Sączu Kinga Price pojawi
19: tak,
2: się, to
19: tak,
2: prawda?
19: Tak, dokładnie tak. Przesyłka ze Zaświatów. Kinga Price wystąpi właśnie w tym spektaklu. Niestety już wszystkie bilety się wyprzedały na ten spektakl, ale zapraszam do obejrzenia jeszcze pozostałego repertuaru. Zwolniły się miejsca, które były zarezerwowane i mamy tutaj jeszcze kilka
3: kilka biletów na pozostałe właśnie spektakle.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o te pozostałe spektakle, to z jaką sztuką będzie można obcować przez cały wrzesień?
3: Przede wszystkim Teatr Tej Ziemi z Nowego Sącza wystąpi po raz pierwszy na Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Jest to teatr w plenerze. Wstęp tutaj jest również wolny przy ruinach zamku. Także zapraszam w sobotę, w tą właśnie najbliższą sobotę, 5 godzinie 15. Będziemy wędrować wokół ruin zamku, więc to jest na pewno ciekawa propozycja. Byłam już, widziałam w zeszłym roku, byłam na premierze. Również dzieci są bardzo zachwycone i zainteresowane tym spektaklem, więc jeżeli Państwo nie macie planów, zachęcam wybrać się z całymi rodzinami. W sobotę również mamy przedpremierę Nie śpią po nocach, Alicja w Krainie Dziwów. Jest to propozycja teatru robotniczego w reżyserii Marcina Piotrowiaka i współreżyserii Michała Kościuka. Kolejnego dnia w poniedziałek zawita nas Teatr Witkacego z demonizmem zakopiańskim. Jest ona prezentowana przez trzech aktorów, którzy opowiadają historię opartą na artykule z 1919 roku, napisaną przez Witkacego o swoistym klimacie, który się wtedy tworzył przez artystów, którzy przyjeżdżali właśnie z natchnieniem do Zakopanego i twierdzili, że właśnie to Zakopane jest takim pępkiem świata. Także bardzo ciekawa historia, która będzie opowiedziana też w taki sposób kabaretowy i ironiczny. I oczywiście nieoczywisty, jak to na Witkacego przypada.
1: No i mamy też kilka warszawskich teatrów, które przyjadą do Nowego Sącza z aktorami znanymi z małego i dużego ekranu.
3: Tak, dokładnie. Teatr Kapitol, Teatr Potemotem, Gudejko, Kamienica. Także bardzo dużo propozycji. Zapraszam, żeby się zapoznać z tymi propozycjami.
1: A je znajdziemy oczywiście na sądeckajesieńkulturalna.pl. Warto tam zaglądać, bo tam też można rezerwować bilety na poszczególne wydarzenia.
3: Dokładnie tak. Bardzo proszę też śledzić nasze media społecznościowe. Na Facebooku mamy fanpage Sądeckiej Jesieni Kulturalnej, jak również w MOK-u, bo w tych obu miejscach możecie Państwo znaleźć informacje. Przebijamy je, żeby trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Sądecka Jesień Kulturalna jest to festiwal, który wpisał się w kulturę nie tylko w Nowym Sączu, ale również w Małopolsce. Jest to znany już festiwal, który prezentuje nie tylko spektakle znane z całej Polski, ale również koncerty. Praktycznie codziennie Państwo możecie skorzystać z wysokiej kultury, nie tylko płatnych wydarzeń, ale również bezpłatnych, na które serdecznie zapraszam. Mhm.
1: Dobra, to jeszcze kilka słów o koncertach. Czy jest widać duże zainteresowanie tak na przestrzeni ostatnich lat, że sądeczanie jednak chcą tych koncertów, że te koncerty, widać, że te koncerty przyciągają mieszkańców do amfiteatru?
3: Tak, tak, tak. Jest duże zainteresowanie. Widzimy też właśnie którym repertuarem jest największe zainteresowanie, ale również staramy się coś nowego zawsze zaprezentować. Tak jak w zeszłym roku było to widowisko akrobatyczno-taneczne. W tym roku postawiliśmy zupełnie na muzykę. Jest to muzyka klubowa Cybul, Super Nuki Proof 18 września. Również dla młodzieży zaprezentujemy koncert hip-hopowy, ponieważ zawsze jest też zainteresowanie i mamy też taki odbiór, że mieszkańcy oczekują koncertu hip-hopowego, na który nie tylko sama młodzież się wybiera, bo również osoby po 40, po 50 znają te utwory i chętnie się bawią właśnie z młodzieżą. W tym roku 5 września Kali, Sarius i Kartki. Ten koncert będzie poprzedzony również bitwą hip-hopową, w której wystąpią sądeccy artyści, którzy pasjonują się tą muzyką, a nie mają możliwości pokazania
19: się. Będzie on tego samego dnia o godzinie 16. Zaprezentują się oni w amfiteatrze i będą oceniani przez jury, w skład którego wchodzi nasz sądecki artysta Arkadio i Kartki. Także wydaje mi się, że już samym wyróżnieniem będzie to, że Kartki będzie słuchał i oceniał tych artystów. A osoba, która zwycięży ten konkurs, wystąpi jako support właśnie przed koncertem hip-hopowym. W tym roku również mamy film, który obchodzi 20-lecie swojego zespołu, więc na pewno będzie to przekrój całej działalności tych wszystkich hitów, które powstały, nie tylko ostatniej płyty. Powrócił Perfekt z Łukaszem Drapałą. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, więc zachęcam do zakupu tych biletów, póki jeszcze są. W kolejnym tygodniu mamy Mateusza Ziółko, naszego lokalnego, uwielbianego chyba przez wszystkich artystę, który zaśpiewa z Liberem. Będzie to koncert, w którym panowie wystąpią razem, ale również osobno. No i nasze sądeckie granie i tańcowanie z uwielbianymi zespołami z Sądeczyzny. Wystąpią Sądeczanie, Dolina Dunajca, Lachy oraz Jańczowiaki. Będą to obrzędy kiszenia kapusty, dużo tańca, śpiewu, humoru. Przed amfiteatrem będziecie Państwo mogli skosztować wyrobów z kapusty i czeka dla Was również darmowy poczęstunek w formie bigosu.
2: Polecamy i zapraszamy. Radio SK patronuje Sądeckie Jesieni Kulturalnej, a naszym gościem była Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Dziękuję Pani za rozmowę.
19: Dziękuję bardzo.
2: Jeśli zapach benzyny i ryk silnika potrafią poprawić Wam humor, to tego wydarzenia nie możecie przegapić. Już w ten weekend Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek zamieni się w Centrum Motoryzacyjnego Raju. Wszystko za sprawą United 7, wielkiego zlotu aut tuningowych. Będzie się działo, a o szczegółach Michał Reszczyński rozmawiał z organizatorem Bartkiem Kuklą.
20: Cześć wszystkim, witam serdecznie. Z tej strony Bartek, czyli organizator United 7 wydarzenia z grupy United Crew.
21: Zacznijmy od tego, co tak naprawdę tutaj będzie czekało na odwiedzających, no bo tych atrakcji chyba jest sporo.
20: Tak, atrakcji jest sporo, tak jak tutaj wspomniałeś. Co najważniejszą taką rzeczami, które są w naszym wydarzeniu, to jest przede wszystkim 330 samochodów wyselekcjonowanych dla zwiedzających. Samochody przyjeżdżają do nas z całej Europy, można powiedzieć, bo mamy samochody ze Słowacji, mamy samochody z Niemiec, mamy tak samo z Czech. Są to samochody tuningowe przede wszystkim, samochody poprzerabiane, gdzie ciężko spotkać te samochody na drodze. Przyjeżdżają do nas z lawetami, przyjeżdżają do nas tak samo na kołach. To jest taka główna atrakcja. Oczywiście do tego mamy przejazdy driftowozami, czyli drift taxi, gdzie chłopaki będą jeździć u nas do placu, czyli na Centrum Aktywnego Wypoczynku Borek, bo tam przede wszystkim jest całe wydarzenie. Oprócz tego atrakcje dla dzieci, ponieważ ośrodek jest tak urozmaicony, tak bogaty w atrakcje, że naprawdę mają co dzieciaki tam robić. Do tego mamy różne konkursy z właścicielami samochodów, do tego mamy tak samo przejazdy tymi driftowozami i w tym roku jest taki chyba najgłośniejsza informacja, którą można sobie krzyczeć, to jest przyjeżdża do nas cała grupa Seven, czyli Golkowicki Han i Kamil Labutta. Zaszczytą nas swoją obecnością. To jest chyba taki główny, w tym roku główna taka atrakcja.
21: No tak, bo to już jest 7. edycja tej imprezy i co roku tak naprawdę można zobaczyć nie tylko fajne auta, ale też zobaczyć tutaj, poznać ekspertów w tej branży.
20: Dokładnie, z tymi ludźmi można rozmawiać dzień i noc. To jest dla nas coś pięknego, bo od 2016 roku jako grupa United spotkaliśmy się na pewnym evencie, to z tego co pamiętam to był Tuning Show w Krakowie. Tam zaprzyjaźniliśmy się jako osoby, tam poznawaliśmy się i z roku na rok było to coś, co nas tylko łączy. Spotykamy się tak samo osobiście, spotykamy się tam w domach, to jest już jak cała wielka rodzina. I tak jak wspomniałeś, tematy tutaj motoryzacyjne są na porządku dziennym.
21: Tu będzie można na luzie pogadać z ekspertami, czy bardziej to będzie wyglądało, że jest jakaś prelekcja, czy taki panel dyskusyjny?
20: Nie, tutaj tak naprawdę to jest 2 dni zwiedzania wszystkich samochodów na całym obiekcie, gdzie do każdego samochodu możemy podejść. Z właścicielem możemy podyskutować na wszelkiego rodzaju tematy, od początku modyfikacji po końcówkę modyfikacji, ile to wszystko jest warte, jakie, o jakich cenach mówimy, co jest przerobione. Jest tematów mnóstwo. Przede wszystkim tak samo będą u nas chłopaki z branży, tak jak mówiłem, YouTube'owej, bo możemy u nas tak samo spotkać poczciwego Krzycha Kamila, gdzie będzie tak samo z ludźmi rozmawiał i można do niego podejść, pogadać. To jest coś takiego, co nas, fanów motoryzacji, cały czas łączy. My dążymy do tego, żeby łączyć to wszystko w jedną całość i pokazać ludziom, że eventy tego typu są naprawdę przefajne i można porozmawiać na motoryzacyjne tematy z każdym.
21: Tych samochodów będzie sporo, tutaj pewnie rozstrzał, jeżeli chodzi o marki, no jest konkretny.
20: Oj, rozstrzał jest konkretny. Możemy wejść w JDM, możemy wejść w grupę niemiecką, czyli Volkswageny, Mercedesy, możemy spotkać też bardzo nietypowe samochody, bo bodajże w tamtym roku odwiedził nas taki pan, gdzie buduje samochody od zera, od totalnego zera. Czyli nie ma nic, robi sobie projekt w głowie i ten projekt z kartki przerabia na rzeczywistość.
21: Wiadomo, czy będzie w tym roku?
20: Właśnie to jest pytanie, bo my chcielibyśmy, żeby był, ale logistycznie dla niego to jest bardzo ciężkie, bo on tych samochodów ma bodajże chyba 11 i niestety te samochody nie są jezdne na drodze. Musi je przywozić, że tak powiem, lawetami, także logistycznie to jest bardzo ciężko dla niego.
21: Będzie taka opcja, aby do niektórych tych egzemplarzy wsiąść, no bo to pewnie też zależy od dogadania się z właścicielem,
20: tak,
21: prawda?
20: Tak, jest taka opcja, jak najbardziej jest taka opcja, tylko zawsze jako my, fani motoryzacji, gdzie ja tak samo mam taki samochód, tak samo grupa nasza ma te samochody tuningowe, fajną opcją jest podejść, zapytać i powiedzieć, czy mogę sobie usiąść za kierownicą, czy mogę usiąść za pasażerem. Śmiem twierdzić, że jest to w 100% realne, ale właśnie ten gest pokazania tego, że się wszyscy szanujemy, zapytania kierowcy, to jest taka najważniejsza część tego właśnie, tego gestu.
21: No tak, no, a nie tak na chama wchodzić do prywatnego pojazdu, prawda?
20: Tak, no na chama wchodzenie do prywatnego pojazdu to w ogóle się... Bądźmy szczerzy, my w te samochody wkładamy całe serce. To nie jest tak, że my po prostu kupujemy gotowy samochód, kupujemy gotowy projekt i jeździmy sobie nim po eventach. Nie, my do samochodów całe serce oddajemy, oczywiście też portfele, bo to jest też...
21: Drogi biznes.
20: No, drogi biznes. Nie ukrywajmy, że te modyfikacje

0: wyskoczyłem z tego samochodu, cały roztrzęsiony.
1: Aż tak.
0: Aż tak, jest frajda, jest zabawa. Może zapomnieliśmy jeszcze o najważniejszej kwestii, bo mówimy tutaj o driftowozach, mówimy o właśnie Maverickach. Wszystkie te przejazdy, do których wsiadasz, które wsiadają zwiedzający, są w jednym takim głównym, szczytnym celu, co zawsze, co edycję po prostu to organizujemy, czyli zbieramy pieniążki na cel, jakiś cel. W tym roku mamy Matyldę. Matylda jest dzieckiem, gdzie będzie przechodziła różnego rodzaju operacje za granicą w Austrii. Bodajże w maju też przechodziła taką operację kolana. Jest potrzebne mnóstwo pieniędzy i my naprawdę z czystego serca robimy ten event, żeby po prostu wspomagać takie dzieci, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach wydawanie pieniędzy na samochód to jest drugorzędna rzecz. Zawsze jest priorytet, żeby na coś po prostu pomóc, żeby komuś pomóc. Udaje się nam to. Zawsze ci ludzie są chętni na te przejazdy, a nam się tylko serce raduje, że możemy taką pomoc nieść.
1: No właśnie, jeżeli chodzi o tą zbiórkę tutaj, to powiedzmy, te środki będą zbierane, na przykład ta kwestia na przykład tych przejazdów offroadowych. Tutaj się posiedza taki przejazd, czy już tu
0: tak,
1: tam
0: tak.
1: Kupicie wyjściówkę?
0: Tak jak mówisz, przejazdy offroadowe, przejazdy driftowe, lot helikopterem.
1: O, no to też nie tylko dla fanów czterech kółek.
0: Dokładnie, już po prostu zapomnieliśmy sobie o tym locie helikopterem. Wszystkie te przejazdy Maverickiem czy driftowozem są właśnie zbierane pieniążki dla Matyldy. Zbierane są pieniążki do puszek, czyli każdy taki przejazd będzie miał jakąś swoją cenę. My nigdy nie narzucamy z góry cenę, bo to nie do nas należy. Ludzie mają serce, ludzie wiedzą, ile dać, także pamiętajcie o tym, że to jest tylko i wyłącznie dla Matyldy.
1: A możemy właśnie powiedzieć, co Matyldzie tutaj dolega?
0: Matylda w chwili obecnej ma krótszą jedną nóżkę. Ona się urodziła z wadami genetycznymi. Zbierana jest operacja przede wszystkim na wydłużenie nóżki, na operację kolana, bo jej największym marzeniem, jak ona nam to mówiła, jej największym marzeniem to jest to, żeby chodzić i żeby te dwie nóżki były, że tak powiem, równe. Nas ujęła ta cała właśnie historia Matyldy. Przede wszystkim rodzice Matyldy. To jest jedno wielkie poświęcenie, gdzie, nieskromnie powiem, każdemu dziecku są potrzebne pieniądze. Ja jestem ojcem takiego dziecka. Właśnie ta rodzina, ja nazywam to rodziną United, gdzie zawsze stoimy razem. Mi taka historia się przydarzyła z moją córką i oni właśnie wyszli z inicjatywą Bartek, nie zostawimy cię. I w tamtym roku była właśnie zbiórka prowadzona. Moja grupa na naszym zlocie prowadziła zbiórkę dla mojego dziecka, gdzie już teraz mi się głos łamie, ale jest to coś pięknego.
1: Prawdziwi przyjaciele, którzy staną za tobą zawsze.
0: To są przyjaciele na zawsze. To są przyjaciele na chwilę. Ta grupa oddaje serce dla ciebie i dla ludzi, którzy potrzebują.
1: Piękna historia, tak szczerze.
0: Tak, piękna historia, bo dla nich to było też wielkie przeżycie, bo mogą pomóc komuś z naszej grupy. Ja jestem im niedozgodnie wdzięczny. Do tej pory będę o tym wspominał, bo co prawda może nie ma takiego przypadku jak Matylda. Ja mam przypadek dziecka, które ma dziecięce porażenie mózgowe. Córka moja do tej pory jeszcze nie może chodzić, ale walczymy o to, żeby chodziła. Właśnie te pieniążki, które są z driftów, z Mavericka, my jako rodzice, bo ja teraz mówię w roli rodziców, którzy mają takie problemy, to jest duży zastrzyk gotówki, gdzie wiesz, że możesz wykorzystać to w 100%. Tylko i wyłącznie na dziecko.
1: Ale super to jest też, że powiedzmy, to całe to środowisko tu motoryzacyjne, no bo wy to organizujecie, prawda? Ale nawet udało wam się tutaj różnych tych influencerów z tej branży i wszyscy, ten szczytny cel tutaj skupiają się na tym.
0: Tak, influencerzy przy takiej organizacji byli, no w tym roku jest ich sporo. Co prawda w 2016, jak za 2019, przepraszam, bo to się mijałem roki, w 2016 spotkaliśmy się, w 2019 zaczęliśmy pierwszy event. Gdzie mieliśmy na początku, żebym nie skłamał, 100 samochodów? My to dopiero rozpędzali. My znaleźliśmy obiekt, ten centrum aktywnego wypoczynku w Borku, gdzie jest przeogromny, daje nam duże możliwości. Mamy dobrą współpracę z nimi. I gdy zaczynaliśmy w 2019 roku ten event, gdy mieliśmy to 100 samochodów, wtedy była taka obawa, czy nam to wypali. Jest 7. edycja. Mamy 330 samochodów, mamy 20 driftowozów, mamy ludzi z zagranicy i dodatkowo dzieją się takie sytuacje, że influencerzy do nas piszą, bo chcemy u was być, bo słyszeliśmy, że ten zlot robi jedno wielkie boom. I nam się serce raduje, nam się... No my jesteśmy zadowoleni, my tym żyjemy, co prawda. Nikt nie widzi na przykład z tyłu, jak to wygląda, ten cały zlot, jako my organizatorzy. Jest masakr. Po prostu jak to kolega na zegarku w tamtym roku sprawdził, 29 km przez 2 dni zrobione na nogach.
1: No to konkretnie.
0: To mamy

0: tak dużo tego, że po prostu no, mamy co robić.
1: A tutaj głód wśród mieszkańców regionu, już nawet nie mówię o pasjonatach typowych motoryzacji, ale jest duży?
0: Tak, dochodzi do takiej sytuacji, że po zlocie mówi się jeszcze dobre 4 miesiące i ludzie tylko czekają na to, żebyśmy wystrzelili z datą. My zawsze robimy taką nutkę niepewności, bo my tą datę nie robimy od razu, my sobie musimy lat zakończyć. Musimy sobie odpocząć 2 tygodnie i my już myślimy, jak będzie dalej. Takim punktem zapalnym po całym zlocie mamy taką grupę na Messengerze i kiedy ktoś z nas, z wszystkich chłopaków zmieni datę, zmieni nazwę grupy, to wtedy już wiemy, oho.
1: To już wiadomo, co się dzieje.
0: No, tak. To jest taki punkt zapalny. Ludzie są głodni tego, cała tutaj okoliczność jest głodna, bo jeśli na przykład pisze ci chłopak zlotowicz samochodem i mówi, słuchajcie, kiedy będzie następny United, bo mam do was 1200 km i ja już sobie muszę powoli rezerwować hotel. Czy muszę sobie rezerwować w ogóle urlop? No to wtedy nam daje do myślenia, okej, okay, czyli już ludzie są głodni następnego roku.
1: Tak, to znaczy, tak. Robicie mega dobrą robotę. Tak.
0: No dokładnie, no jest tego tak mnóstwo, jest ciężko mi to opisać, bo to 2 dni się dzieje, mamy konkursy na najlepszy wydech, mamy konkursy Carlimbo, gdzie nam chłopaki przyjeżdżają, walczą o każdy centymetr, żeby przejechać pod wyznaczoną tyczką. To już dochodzi do takich scen, że mam na przykład Carlimbo i mamy posegregowane Carlimbo na statiku i mamy Carlimbo na powietrzu, czyli na pneumatyce. I chłopaki są do tego zdolni, tak poświęcają te samochody, że w tamtym roku do Hondy takiej malutkiej weszło nam chyba 11 osób. Gdzie jeszcze by się pakowali, ale już po prostu niżej się nie dało.
1: Jeżeli chodzi o te zabawy dla najmłodszych, co tutaj ogólnie będzie?
0: Zabawy dla najmłodszych w tym roku planujemy postawić samochód, gdzie dzieciaki będą mogły sobie po tym samochodzie pomalować różnego rodzaju kredkami. Będziemy mieć tak samo takie dmuchane zamki do zjeżdżania, zjeżdżalnie dla dzieci. Poza tym obiekt jest wyposażony w gastronomię, jak i przy gastronomii mamy różnego rodzaju place zabaw. Jest tak duży ten obiekt, że tam posiada obiekt zwierzęta, gdzie mogą te dzieciaki do tych zwierząt przyjść, pobawić się. Mamy różne wodne atrakcje, tak samo na obiekcie. No jest właściciel obiektu, gdzie będzie ten zlot. Po prostu sam, jeśli mówimy o zlocie, to sam jest zadowolony, że odbywa się na tym właśnie obiekcie, bo to jest dla niego coś, co może rozreklamować, ale dla dzieci to jest czysta frajda.
1: No
0: tam,
1: tak.
0: Tam my też dlatego we wrześniu mamy ten zlot, z tego względu, że tam się odbywają różne kolonie, więc mamy ograniczony tak samo czas do tego.
1: Tych atrakcji wszystkich jest ogólnie sporo, a gdybyś ty miał wybrać jedną taką, która jakoś, no nie wiem, jest twoją ulubioną najbardziej coś.
0: Ojej, nie będę mówił nad helikopterem, bo jeszcze nie odważyłem się tego zrobić. Ja z perspektywy gościa, który jest organizatorem tego, ja postawiłbym na drifty.
1: Drifty?
0: Drift. To poczuć to 400 koni za pasażera na tym placu, gdzie będzie chłopaki driftować. Poczuć to 400 koni, to jest tylko i wyłącznie adrenalina. To nic więcej, nic nie masz przed oczami, tylko dym i palące się opony, ten gorąc i ten właśnie dźwięk wydechu tego silnika. To robi największą robotę, gdzie po prostu masz ciarki i stawiają ci włosy dęba. Tak to wygląda.
1: Wgniata bardzo w fotel?
0: Czy wgniata? Jeszcze zależy, jakie mamy samochody, bo w tym roku mamy ich tak 20 tych samochodów, tych driftowozów. Są samochody po 900 koni. Czyli na przykład wiem, że Golkowicki Han swoim smurfem przyjedzie i on tam ma już no, pod 700. No to już to czuć. Jak widziałem pasażera, który wysiadał z takiego samochodu, no to fajnie wygląda wysiadanie, wiesz? Bo to jest, jak wsiadasz jest okej, okay. Jak wysiadasz się przewracasz, bo nie wiesz, czy nie.
1: Wszystko wiruje.
0: Wszystko wiruje, no. Wszystko adrenalina z ciebie schodzi, jest od razu lepszy oddech albo cięższy. Tam wsiadasz do samochodu, robisz i koniec. Mhm. I czekasz na cały ten przejazd.
1: A są jakieś ograniczenia na przykład wiekowe, jeżeli chodzi o te atrakcje tutaj?
0: Jeśli chodzi o atrakcje driftowozów, wszystko mamy zabezpieczone, wszystko jest w 100% zorganizowane na, żeby zapewnić bezpieczeństwo zwiedzającym. Ograniczenia wiekowe, sami drifterzy potrafią powiedzieć, czy puszczamy, czy nie, no bo to zależy wszystko, kto ma jaki przystosowany samochód, czy mamy wyższe fotele, czy mamy niższe fotele. Oczywiście każdy u nas zwiedzający, który wsiądzie na prawy fotel, jest wyposażony w kask. Mamy straż pożarną na miejscu, gdzie no, to musi być. To jest priorytet bezpieczeństwo dla zwiedzających. Także ograniczenie wiekowe sami drifterzy sobie narzucają. Mówią po prostu, słuchajcie, no ta osoba jest troszkę za młoda, ta osoba nie może z nami jechać. Myślę, że ludzie to zrozumieją, bo tutaj też bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Mhm.
1: Impreza odbywa się w pierwszy wrześniowy weekend, to powiedzmy o godzinach, w jakich tu można ogólnie wpadać do was.
0: Godziny dla zwiedzających, zaczynamy całą imprezę, zaczynamy w sobotę. Tutaj mamy dla zwiedzających bodajże od 11 do godziny 18-19. Wtedy zwiedzający są wypraszani, ponieważ mamy też przygotowany afterparty dla ludzi, którzy przyjechali, czyli dla osób uczestników. Niestety jest ich tak dużo, że nie możemy sobie pozwolić też na to, żeby było to tak wielka impreza, tylko zamykamy się w ścisłym gronie i tam po prostu robimy sobie taki afterparty. Główne atrakcje zapraszamy w sobotę. W sobotę mamy różnego rodzaju liczne konkursy, gdzie będzie mnóstwo nagród do wygrania dla uczestników, jak i też mamy przygotowane atrakcje dla zwiedzających, ponieważ mamy licytację dla Matyldy, które będę prowadził ja z przyjacielem i tam po prostu na tych licytacjach będą naprawdę bardzo, bardzo fajne gadżety do wylicytowania. Już nie mówię na przykład, że w tamtym roku mieliśmy obraz od Kamila Labutty, gdzie został wylicytowany bodajże za 1500 zł. Różnego rodzaju influencerzy tak samo dają nam to i mówią, słuchajcie, przeznaczcie to na licytację, bo tej dziewczynie trzeba pomóc, my to dajemy od siebie.
1: No to będą konkretnie gorące dwa dni.
0: Tak, to są konkretne gorące dwa dni. Prosiłbym wszystkich, aby każdy modlił się o pogodę. Pogoda dla nas jest priorytetem. Nie lubimy deszczu. Deszcz jest zmorą.
1: No wtedy offroad czy drift to chyba...
0: O, ja bym... Nie wiem. Są ludzie odważni. Offroad czy drift na tym polu, gdzie tam chłopaki jeżdżą, to jak jest sucho, to już jest ekstremalnie. Nie wyobrażam sobie, jak będzie tam błoto, gdzie jest tam teren bagnisty. Także takim maverickiem zakopać się tam, no ciekawie.
2: Zlot już od piątku do niedzieli w Borku. Patronujemy temu wydarzeniu, a z organizatorem imprezy Bartkiem Huklą rozmawiał Michał Reszczyński. Przed nami Narodowe Czytanie, do którego dołączy Sądecka Biblioteka Publiczna. Zaprasza ona do strefy relaksu już w najbliższą sobotę na czytanie fragmentów Dziadów Adama Mickiewicza. Dołączyć może każdy chętny.
3: Tak, tradycyjnie włączyliśmy się w 15. już edycję Narodowego Czytania. Zapraszamy wszystkich do wysłuchania i do włączenia się również w czytanie drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Będziemy czytać przed budynkiem głównym Sądeckiej Biblioteki w naszej bibliotecznej strefie relaksu. Zapraszamy. Godzina 12, 5 września w sobotę.
4: Czy trzeba przynieść ze sobą swoje egzemplarze książki, czy będą tutaj na miejscu?
3: Można przynieść, ale oczywiście będziemy mieć na miejscu. Jesteśmy biblioteką, mamy dużo egzemplarzy, będziemy mieć różne wydawnictwa, wydania. Zapraszamy. Będzie można też właśnie włączyć się czynnie w czytanie.
4: 9 września zapraszacie na kolejne spotkanie związane z Japonią. Nie będzie to spotkanie podróżnicze, ale będzie to spotkanie z tak zwanym ekspertem. O co dokładnie chodzi?
3: Będzie to spotkanie z ekspertem literackim. Będzie to dyskusja na temat twórczości Harukiego Murakamiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców literatury japońskiej. Ekspert, o co chodzi? Chodzi o to, że będzie to forma klubowa rozmowy o książkach, natomiast będzie też osoba, która będzie tą rozmowę prowadziła, moderowała i uzupełniała ją o taką wiedzę ekspercką, o wiedzę krytyka literackiego i osoby, która tą twórczością się akurat tego pisarza zajmuje. Spotkanie będzie moderowała Małgorzata Irena Niemczyńska, pisarka i reporterka, zdobywczyni licznych nagród literackich, która wspólnie z czytelnikami, uczestnikami tego spotkania będzie rozmawiała na temat twórczości Harukiego Murakamiego. Spotkanie odbywa się w ramach projektu Literatura bez granic. Teraz właśnie trwa cykl poświęcony literaturze i kulturze Japonii. Kolejnym spotkaniem z tego cyklu będzie już spotkanie podróżnicze i będzie prowadziła to jedna z naszych czytelniczek, która odwiedziła Japonię, która podróżuje i która opowie nam o swoich doświadczeniach związanych z podróżami do tego kraju, pokaże nam własne zdjęcia i również nagrania i będzie zachęcała, by żeby ten kraj również samemu odwiedzić. Będzie to Ewelina Kochańska, która jakby bardzo interesowała się kulturą i sztuką Japonii. Następnie spotkała w naszym kraju kilku twórców tejże sztuki, którzy zachęcili ją do tego, by sama również wyjechała i zobaczyła tę sztukę już tam na własne oczy.
4: Czyli będzie pokaz zdjęć, pokaz filmów, ciekawe opowieści?
3: Tak, dokładnie tak. Do tego będzie również promocja książek. Tak, będzie pokaz slajdów, filmów. Będą ciekawe historie związane z jej podróżami do Japonii oraz będzie również promocja książek podróżniczych, które będzie można również wypożyczyć w naszej bibliotece podczas tego spotkania.
4: Spotkanie 16 września o godzinie 17. I jeszcze mamy coś wcześniej, bo 11 września też dość ciekawe spotkanie z Mariolą Pryzwan, która napisała kilka biografii znanych artystek, znanych piosenkarek. A komu będzie poświęcone to spotkanie?
3: To spotkanie, jak sam tytuł spotkania mówi, dwie Anny, zresztą Mariola Pryzwan napisała też książkę dokładnie o tym samym tytule, będzie poświęcone Annie Jantar i Annie German. Oprócz opowieści samej autorki, ciekawostek na temat piosenkarek, ich życia i twórczości, będzie również mini recital Anny Wacury, która zaśpiewa piosenki Anny German i Jantar.
4: I kilka dni później mamy Salon Poezji, w którym gościem będzie Anna Dymna.
3: Tak. Salon Poezji to takie pierwsze spotkanie z tego cyklu w Nowym Sączu. Rozpoczniemy salon na wzór krakowskiego Salonu Poezji, który prowadzi Anna Dymna właśnie. I na to pierwsze spotkanie znana aktorka teatralna i filmowa i również promotorka twórczości poetyckiej przyjedzie z wybitnym poetą Józefem Baranem. Razem przedstawią taki spektakl słowno-muzyczny na podstawie zarówno twórczości poetyckiej, jak i prozatorskiej Józefa Barana. A akompaniował im będzie tutaj znany sądecki wokalista Tomasz Wolak, który wykonał aranżacje własne, muzyczne do tych tekstów, które będą prezentowane. Serdecznie zapraszamy. Na to spotkanie obowiązują bilety wstępu, które można odebrać w Bibliotece Głównej.
2: Mówiła Dorota Wcześny z Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Zabytkowe pojazdy znowu będzie można zobaczyć w trasie, tym razem w Starym Sączu i Piwnicznej. Tak będzie już w niedzielę, 6 września. Właśnie na ten dzień zaplanowano zlot zabytkowych pojazdów na zakończenie wakacji.
5: Kończymy sezon na naszych drogach, regionu sądeckiego, sezon pojazdów retro. On chyba był udany z tego, co wiemy i co widzieliśmy.
6: Zgadza się. Ten sezon w 2026 roku zdaje mi się był pełen właśnie różnych wydarzeń motoryzacyjnych pod kątem właśnie pojazdów zabytkowych, nie tylko samochodów, ale również motocykli, a i czasem, jak się zdarzyło, autobusów.
5: No właśnie, sporo tych wydarzeń, sporo rajdów, sporo spotkań. Co przyciąga Pana zdaniem właśnie fanów tego typu pojazdów do takich właśnie wydarzeń?
6: Niecodzienne pojazdy, czyli pojazdy zabytkowe, które już rzadko możemy spotkać na drogach Sądecczyzny i regionu. Także myślę, że taką idealną okazją do spotkania tych właśnie pojazdów będzie pierwszy zlot pojazdów zabytkowych, zakończenie wakacji 2026, który odbędzie się 6 września od godziny 14 na targowisku Mój Targ przy ulicy Wielki Wygon w Starym Sączu. Tam odbędzie się rejestracja uczestników, prezentacja pojazdów, a następnie o 15.30 kolumną w obstawie policji przejedziemy do gminy Piwniczna-Zdrój na teren Nakła, gdzie będzie druga część wydarzenia oraz część gastronomiczna dla uczestników.
5: Jakich pojazdów, jakich samochodów możemy się spodziewać? Co będzie można zobaczyć?
6: Ten rodzaj wydarzenia, czyli zlot, jest nieprzewidywalny. Nigdy nie wiemy, jakie pojazdy się pojawią, ale już dzisiaj możemy powiedzieć, że będzie ich co najmniej około 70. Z tego, co z naszych przewidywań.
5: To będzie tylko przejazd, czy może po drodze będą jakieś konkurencje, tak jak to miało miejsce podczas innych przejazdów?
6: Akurat to wydarzenie będzie w takim spokojnym rytmie, czyli będzie na początku postój, potem przejazd i potem znowu postój, czyli w dwóch miejscach prezentacja pojazdów i historii tak naprawdę, które te pojazdy sobą reprezentują.
5: czyli warto pojawić się i w Starym Sączu, i w Piwnicznej, ale też pewno po drodze pomiędzy tymi miejscowościami, bo widok takiej kolumny zabytkowych samochodów, no na pewno jest fajny.
6: To będzie na pewno niecodzienny widok, ponieważ ze Starego Sącza przejedziemy właśnie kolumną pojazdów przy obstawie policji i będzie można nas spotkać na drodze z targowiska, następnie główną drogą od strony kąpieliska do ronda w Starym Sączu przy Browarze, a następnie drogą krajową udamy się w stronę Piwnicznej Zdrój.
2: Z Grzegorzem Ormiańskim, który organizuje zlot, rozmawiał Darek Ryś, a samo wydarzenie już w najbliższą niedzielę w Starym Sączu i Piwnicznej.
7: SK2.

0: Jest dziewiąta, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali wczoraj przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. A dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję ze strony rosyjskiej. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 14.45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: Trochę zazdroszczę tym, którzy dzisiaj mogli wyłączyć budzik i mogą spać do woli. Ja, żeby zdążyć na dziewiątą do Radia SK2, ten budzik nastawić musiałem, ale z drugiej strony bardzo się cieszę na pierwsze wrześniowe spotkanie z wami. Michał Hanczak, zapraszam na Radio Śniadaniowe. Ignacy, czekam na znak, na dobry początek.

Wiktor Waligura i jego hit 4 pory roku na antenie Radia SK2. My przez 4 pory roku, czy to wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima, gramy wam w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. No i też przez cały rok, z jakimiś małymi wyjątkami, w każdą sobotę od 9 rano czekam na was przy mikrofonie i w głośnikach z radiem śniadaniowym, które mam nadzieję wprowadza was w dobry nastrój na cały dwudzionek. Trochę pomysłów na ten weekend na pewno się dzisiaj pojawi. Na razie zaglądam do kalendarza. Dzisiaj 5 dzień września, imieniny Doroty między innymi, więc wszystkie Dorki, Doroty, Dorcie pozdrawiam, bo na pewno wśród słuchaczek naszej stacji takie panie o tym imieniu są. Ale to też Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i wiadomo, że dobro czynić warto cały rok, ale dzisiaj szczególnie można wesprzeć jakąś zbiórkę, można podziałać w wolontariacie, ale też takie małe, codzienne gesty się liczą. Na przykład, jeżeli pomożecie przy sobotnich porządkach w domu, to też jest dobry uczynek. No więc w takim razie, nie wiem, może ktoś chciałby u mnie posprzątać i mi pomóc. I tu podejrzewam, zapada cisza. I ciszę teraz wam zagram. To będzie Kamil Bednarek, potem jeszcze Sylwia Grzeszczak i Lombard. A jeżeli chcecie pochwalić się tym, co dobrego dzisiaj robicie albo zamierzacie zrobić, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2. SK2.

0: na błysk. To znowu może odnosić się do sobotnich porządków, ale może teraz tym tematem się nie zajmujmy, skupmy się na muzyce. Dawid Podsiadło za nami, ale w Radiu SK2 za chwilę zagram jeden z hitów, które na pewno znacie. Jeżeli nie umiecie tekstu, to na pewno umiecie go klaskać, bo klaskanie to jest rzeczywiście bardzo ważny element tej piosenki. Piotr Rubik w tym tygodniu, konkretnie przedwczoraj, obchodził urodziny. To jest oczywiście znakomity dyrygent, kompozytor zarówno muzyki popowej, ale też filmowej czy teatralnej. No ale wiadomo, że wszyscy przede wszystkim kojarzą Piotra Rubika z tego klaskania. Ale wcale Piotrowi Rubikowi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bo po prostu ma do siebie i do całej tej sytuacji dystans.
1: To jest duży sukces zapisać się w całym tym cyklu Twoja Stara, prawda? To jest coś, co tylko się należy osobom, które naprawdę są w umysłach każdego. W związku z tym bardzo się cieszę i zawsze powtarzam wszystkim mamom na koncercie, żeby zwróciły uwagę, jak się klaszcze, ponieważ od następnego tygodnia ich dzieci będą mogły już mówić z dumą, że moja stara klaszcze u Rubika i ma certyfikat właśnie odbytego specjalnie kursu klaskania. Na każdym koncercie taki certyfikat wirtualny można dostać, więc wszystkie mamy zapraszamy.
0: To w takim razie teraz zarządzam ćwiczenia z tego klaskania, bo zagram wam hity Niech Mówią, że to nie jest miłość, a Piotrowi Rubikowi życzę, żeby to poczucie humoru nigdy nie ustępowało i żeby zawsze ten dystans do siebie miał. No i oczywiście kolejnego wspaniałego hitu na miarę tego, który gram właśnie teraz.
2: SK2.

0: Na pewno wczoraj po południu dzieci wesoło wybiegły ze szkoły i zaczęły pierwszy weekend po kilku pierwszych dniach nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że odpoczniecie i że nie macie jeszcze za dużo zadane na ten weekend. To jest rok szkolny pełen zmian, no bo rzeczywiście telefony musiały zostać w wielu przypadkach w szafkach albo w specjalnych skrytkach. I tych smartfonów w czasie lekcji to na pewno, ale nawet w czasie przerwy używać od tego roku nie można. Jak się dzieci, uczniowie z tym mają?
1: To nie będzie problemu. Ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu.
2: Bez problemu. No, odłożyć telefon, bo
3: tak będzie lepiej. Będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.
0: No proszę, okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, chociaż podejrzewam, że są uczniowie, dla których brak telefonu to jak brak ręki. W szkołach uczniowie bez smartfonów, a w Radiu SK2 kot bez ogona. Czyli jeden z hitów zespołu Various Monks z Kasią Stankiewicz. Zagram jeszcze przed godziną 10.
4: SK2. Reklama.
5: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
6: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. Już 11 września w piątek zagości zespół Fil. Przyjdź i zaśpiewaj największe hity, które zna cała Polska. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet

0: PKO TFI to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: Promocją otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK2, to była Margaret, jej nowy hit Prima Ballerina, prosto z wydanej niedawno epki pod tytułem Voice. Trzy epki złożą się na nowy album, a wszystkich tych piosenek na żywo będzie można posłuchać w Warszawie podczas specjalnego premierowego koncertu. To dopiero w grudniu, 11, ale już teraz warto zadbać o bilety. Biletów nie trzeba natomiast na koncerty z cyklu SK Music Tour. Jeszcze nasza letnia trasa koncertowa trwa i dziś będziemy w województwie łódzkim, konkretnie w Zelowie, i dziś i jutro tam koncerty, na które naprawdę wstęp jest wolny. Dzisiaj na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa Maryla Rodowicz. W ramach przygotowania do tego koncertu, żeby powtórzyć sobie teksty, albo po prostu dla przyjemności i przypomnienia, jeden z wielkich hitów Maryli zagram zaraz po newsach o 10.
1: SK2. Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Czyta lektor AI.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
4: Stokrotka.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Pan Rymbiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Michał Rejduch, cześć. Ponad 160 osób zagra i zaśpiewa dziś dla małego Jasia z Chełmca. W zasadzie dziś i jutro w Nowym Sączu odbędą się koncerty charytatywne Niepoprawnych Optymistów.
18: Są to widowiska artystyczne, bo jest to połączenie zespołu instrumentalnego na żywo, bardzo dużego, zespołu tanecznego i solistów.
17: Mówiła Maria Polańska, wnuk z RCW. Szczegóły są na sk.pl. A już dziś wieczorem w amfiteatrze w Nowym Sączu kolejny koncert w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Tym razem coś dla fanów rapu i hip-hopu. Wystąpią Kali, Sarius i Kart. Start o 19.
19: Jest 10. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. W miejscowości Górsk doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył dziś finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa przez cały weekend.
0: są takie zawody sportowe, które można podziwiać, ale trzeba cały czas zadzierać głowę i patrzeć w górę, najlepiej przez lornetkę. O tych zawodach już za kilka chwil wam opowiem. W tej godzinie też zagram najnowszy hit Sanach, który jest jeszcze gorący i świeżutki, ale wcześniej zapowiadana Maryla Rodowicz, ale to już było. Potem jeszcze męskie granie orkiestra i hit tańcze. Michał Hanczak, zapraszam, dzień dobry.

0: To Antek Smykiewicz na antenie Radia SK2, oczywiście jego hit Pomimo Burz, a ja mam nadzieję, że jedyna burza, jaka dzisiaj w Krynicy Zdroju się pojawi, to burza oklasków. Dla highlinerów, czyli takich zawodników, którzy chodzą wysoko nad ziemią po linie. Zawody highlinerów od kilku dni odbywają się w Krynicy Zdroju, dzisiaj finały, no i rzeczywiście będzie na co popatrzeć i nawet stojąc twardo na ziemi poczuje się adrenalinę. Zapowiada Daniel Lisak ze stacji Słotwina Arena, która zawody te organizuje.
1: Jest dużo możliwości do obserwowania. Zachęcamy, żeby lornetki wziąć, jeżeli ktoś będzie chciał obserwować właśnie tych śmiałków, którzy będą bardzo szybko pomykać po tej taśmie zawieszonej ponad 200 metrów nad poziomem gruntu.
0: Finał zawodów highlinerów dzisiaj w Krynicy Zdroju, ale są takie sytuacje, które trochę przypominają ryzykiem chodzenie po linie na wysokości i to jest na przykład próba odmówienia swojej partnerce wyjścia z nią po zakupy albo wyniesienia śmieci. Także uważajcie, panowie. Sarsa już teraz na antenie Radia SK2.

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: Środa, czwartek to tytuł tego hitu, a tymczasem sobota zdecydowanie dużo lepszy dzień w tygodniu niż środa, czwartek. Tu Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Kto był wczoraj na PGE Narodowym na finale stadionowej trasy w Sanach? Niestety mnie nie było, dlatego liczę na wasze opowieści, może jakieś relacje. Zawsze możecie na Messengerze Radia SK2 coś podesłać, albo po prostu znaleźć mnie na Instagramie i tam na przykład o swoich wrażeniach napisać. Ale tak czy owak, przy tej wokalistce na chwilę się zatrzymam, bo nie dość, że zagrała koncert na Stadionie Narodowym po raz kolejny, to jeszcze w tym tygodniu obchodziła urodziny. A czy Sanach pamięta swój pierwszy występ w karierze?
1: Myślę, że gdzieś w przedszkolu. ale tak nie, taki poważny. Najważniejszy mój pierwszy raz na scenie, myślę, że to był jednak w kawiarni na Chłodnej. Grałam taki koncercik, gdzie rzeczywiście już swoje piosenki tam śpiewałam przy pianinku i był właśnie tam kwartet skrzypcowy, dziewczyny z mojej szkoły. Wtedy tak niczym się takim nie stresowałam, tylko może tym, co będę mówić pomiędzy piosenkami, to tak pamiętam.
0: I to jest właśnie piękna historia. Kilka lat wystarczyło, żeby małe kawiarnie zamienić na wielkie stadiony i co więcej zapełniać je do ostatniego miejsca. Tego oczywiście Sanach można pogratulować i pozazdrościć, no i można posłuchać, bo Sanach ostatnio dużo nowości nam dostarcza, było ITP i TD, potem pojawił się Kapitan, a tuż przed finałem trasy na Stadionie Narodowym wczoraj pojawił się singiel pod tytułem Cichosza. I tę piosenkę teraz w Radiu SK2 wam zagram.
2: SK2

0: wrażenie. Bero może mówić o kolejnym hicie do kolekcji, bo ma na koncie już na przykład taki hit jak Jeszcze będzie pięknie, albo Mama mówiła mi, a teraz przyszedł czas na piosenkę pod tytułem Wychowany w Polsce. No i oczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, również ten singiel się pojawia. A jeśli chodzi o emocje, to my Polsce zawsze kibicujemy. Dzisiaj kibicujemy od godziny 18 naszym siatkarkom. Przypomnę, że Polki zagrają z Włoszkami o finał Mistrzostw Europy. Dziewczyny, do boju, jesteśmy z wami i wierzymy, że naprawdę będzie dobrze.
1: SK2. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
10: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: I po reklamie.

0: Tu Radio SK2, Radio Śniadaniowe. Michał Hanczak z tej strony, tuż przed godziną 11. To jest taka godzina, kiedy w sobotę nasi słuchacze, podejrzewam, czyli wy, dzielicie się na dwie, a może nawet trzy grupy. Jedna z nich to ta grupa pracujących, ja się do niej zaliczam. Druga grupa to ci, którzy mają wolne, ale zdążyli już do 11 posprzątać mieszkanie, rozwiesić pranie, wyprasować poprzednie pranie, a w dodatku zrobić zakupy i przygotować co nieco do obiadu. A trzecia grupa to pewnie ta, która się dopiero budzi, bo albo imprezowała, albo po prostu leniuchuje w weekend, co też jest wspaniałe i czego w sumie trochę zazdroszczę. Do której grupy należycie? No ja pracuję, ale z wielką przyjemnością, bo po godzinie 11 zagram wam między innymi hity takich artystów jak Tila, Sound & Grace, Artur Rojek, ale też Lady Punk czy Zalia.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Masz warsztat samochodowy lub samochód Ci nie służy? To ekipa z Autony mile Cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.
17: Jest 11. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
18: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz województwie mazowieckim.
17: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burze, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać już od południa, nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18 rusza spotkanie Polska-Włochy. Dodajmy, jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie opowiemy o 12, a tymczasem wracamy do grania najlepszych polskich hitów w Radiu Śniadaniowym. A teraz Ty. To jest tytuł pierwszej piosenki, którą dla Was teraz mam. No i pewnie ten tekst w domach dzisiaj też słychać. A teraz Ty wyniesiesz śmieci. A teraz Ty zrobisz zakupy. Ale ta piosenka jest o czymś innym. Michał Hanczak, witajcie.

0: jeżeli za waszym oknem słońca dzisiaj trochę brakuje, to w głośnikach ono jest, jeżeli włączacie Radio SK2, choćby dzięki tej piosence. To I Love You zespołu T-Love. My kochamy tu polskie hity i wszystko, co z polską muzyką związane. I na przykład w Krakowie od kilku dni jest taki muzyczny, nowy całkiem mural. Poświęcony jest wyjątkowemu artyście, jakim był Andrzej Zaucha. A powstał niedaleko miejsca, w którym mieszkał ten wokalista. Autorem muralu jest Piotr Tuse-Jaworski. Choć tyle
1: innych jest. Agnieszka Zaucha, czyli córka tak Andrzeja Zauchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że Tuse to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam.
2: Teusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcecie zobaczyć ten mural, to czeka on w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 43. A w Radiu SK2 teraz Artur Rojek i jego najnowszy singiel Mirafiori, zapowiadający album, który już za dwa tygodnie.

0: hitach zespołu Lady Punk można przebierać do woli i co chwilę zagrać coś innego. Tym razem wybrałem dla was Zostawcie Titanica. To jest Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. I teraz będzie ciekawa sytuacja, bo zagram wam za chwilę hit Zali, Tylko kochaj mnie, ale wcześniej pojawi się piosenka o łudząco podobnym tytule, tylko słowa trzeba zamienić miejscami. Tylko mnie kochaj. Za tą piosenką stoi zespół Goja, a wokalistka Goi, Magda Wójcik, kilka dni temu miała urodziny i na chwilę się przy niej zatrzymajmy. Magda to nie tylko wokalistka, to też świetna tekściarka, która w ostatnich latach pisała m.in. dla Bledki, Sanach, Bryskiej czy Maćka Skiby i wielu innych artystów. Ale rzeczywiście cofnijmy się do lat 90., kiedy Magda zaczynała karierę w grupie Goja. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie i wejście do zespołu?
1: Próba w takim bunkrze. Chłopaki mieli salę prób w bunkrze, takim rzeczywiście regularnym. I tam przyjechałam na próbę do nich, ponieważ zwiałam z lekcji muzyki i pojechałam, ponieważ szukali wokalistki i stwierdziłam, że spróbuję i od razu ich ujęłam swoim wszystkim.
0: A potem w kolejnych latach Magda oczarowała wszystkim, a przede wszystkim swoim głosem, całą Polskę. Choćby hitem Smak Słów czy Tylko Mnie Kochaj, czyli tą filmową piosenką z filmu o tym samym tytule. Teraz właśnie ten hit sobie przypomnimy.
2: SK2

0: Dawid Podsiadło na dobry nastrój w sobotnie przedpołudnie. To jego tazosy na antenie Radia SK2, że gramy tu najlepsze polskie hity, to przed 12 jeszcze m.in. Myslowic, Marisa, czy też co nieco od zespołu Baim. Ale wcześniej o akcji dla tych, którzy lubią przygody i niespodzianki, ponieważ po raz pierwszy w Polsce jedna z tanich linii lotniczych organizuje akcję, w której 25 osób wsiądzie na pokład samolotu w nieznane. O miejscu lądowania, do którego dolecą, dowiedzą się jak dolecą, czyli jak wylądują. I na tym polega cała ta zabawa. W sumie bardzo fajna akcja, nieważne przecież dokąd się leci, ważne z kim, a w tym przypadku nawet ważniejsze bez kogo, byleby bez szefa i jak najdalej od pracy.
1: SK2. Reklama.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: 9 za 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacji.

0: z Beatą i zespołem Baim dobiliśmy praktycznie do godziny 12. W południe oczywiście newsy z kraju i ze świata, a po południu zagram wam w Radiu Śniadaniowym jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio. Numer 1 gorącej polskiej dwudziestki z wczoraj, czyli Bez końca, Oskara Cymsa. Możecie głosować bez końca na tę piosenkę na sk2.pl, a każda lista w każdy piątek od godziny 18 na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Hej, kartony zalegają w garażu? Makulatura piętrzy się w firmie? Nie wyrzucaj, oddaj do Alumet. Tu odpady dostają drugie życie, a ty robisz coś dobrego dla środowiska. Skupujemy od osób prywatnych i firm, podstawiamy kontenery, większej ilości odbieramy, a firmom zapewniamy pełną dokumentację BDO. Alumet, Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Zadzwoń 662 251 166. Alumet, daj surowcom kolejną szansę.
7: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 12 września wieczór muzycznych wspomnień. Perfekt, legenda polskiego rocka i charyzmatyczny głos Łukasza Drapały. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
8: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
7: Jesień brzmi kulturą. Przed nami szósta edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W niedzielę 20 września mała armia Janosika, która zachwyca pokolenia. Wyjątkowe widowisko pełne folkloru, emocji i pięknych melodii. Szczegóły i bilety na sądeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Witajcie, Michał Rejduch. Widowiskowe pokazy driftu, przejażdżki offroadowe oraz konkursy. To wszystko w ramach zlotu samochodów po tuningu, który odbywa się w Borku. Coś dla siebie znajdą też najmłodsi.
16: Planujemy postawić samochód, gdzie dzieciaki będą mogły sobie po tym samochodzie pomalować. Będziemy mieć tak samo takie muchane ramki do zjeżdżania.
15: Zapowiadał Bartek Kukla, jeden z organizatorów. A w Nowym Sączu można oglądać nową wystawę. W Miejskim Ośrodku Kultury zobaczycie pracę sądeckiego artysty Wacława Jagielskiego. Wystawa towarzyszy trwającej sądeckiej jesieni kulturalnej.
17: Jest 12. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Są alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. Przypomnę, są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom akcji po amputacjach kończyn i mastektomii.
18: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
19: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
20: Fantastycznie. Biegajcie w Krakowie.
17: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci. Jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty.
0: Mam nadzieję, że nikt z was nie ma choroby morskiej, bo za kilka chwil wypływamy w rejs. Będzie o szkole na morzu. Ta pani zresztą też ma taki hit na szeroką wodę, chociaż teraz zagram zupełnie inną jej piosenkę, od której cała jej kariera na dobre się zaczęła. To Roxy Węgiel i Anyone I Want To Be, a ja nazywam się Michał Hanczak i witam was serdecznie. To jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Kilka chwil po 12:00 gramy.

0: Lato faktycznie stygnie, ale Kuba i Kuba już z nowym singlem też możecie usłyszeć go na antenie Radia SK2. Tu jednak zagrałem wam hit ostatnich tygodni, ten, który przyniósł Kubie i Kubie bursztynowego słowika. Radio SK2 gra dla was, to jest radio śniadaniowe. Zaczęła się szkoła, chociaż nie dla wszystkich, ponieważ są tacy uczniowie, którzy zamiast do szkoły ruszyli w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl wsiadło na pokład pełnomorskiego jachtu. No i będą się uczyć po drodze, ale nie chemii, nie fizyki, nie biologii, a sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
1: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu.
0: Tak mówi Agnieszka Kowaliw ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Oczywiście oprócz nauki będą także wycieczki, zwiedzanie nadmorskich portów i muzeów, chociażby w Gdyni, Gdańsku czy Jastarni. No a my zapytaliśmy tych uczniów, na co najbardziej liczą i czego się nie mogą doczekać podczas tej morskiej szkoły.
2: Ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
3: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
0: To ja trzymam kciuki, żeby ta morska szkoła jakoś dobrze wpłynęła na przyszłość tych młodych ludzi. To tyle, jeśli chodzi o szkołę na fali. Teraz wróćmy na fale radiowe. Chociaż akurat w tej piosence za chwilę też coś będzie o okręcie. Ale też o innych tematach, o których może dzieci nie powinny słuchać. Wilki i Baśka w Radiu SK2.

prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca w Radiu SK2. Inny artysta, Dominik Dudek, pojutrze będzie obchodził urodziny i za chwilę sobie jeden z jego hitów przypomnimy, czekając na coś nowego. Z tego co wiem, na dniach mamy dostać jakąś nowość od Dominika. Tymczasem dużo się u niego ostatnio działo prywatnie, bo Dominik Dudek w tym roku wziął ślub. Przyznał, że bardzo go to stresowało, ale jakoś się udało. No i teraz jest szczęśliwym małżonkiem. No więc wszystkiego dobrego i w życiu prywatnym, i w tym zawodowym, muzycznym. Czekając na nowość od Dominika Dudka, gram teraz jego duet z Kają. Na co mi to? SK2

0: milenialsi znają na pamięć, ale mam nadzieję, że młodsi też kojarzą. Robert Kojnacki i Andrzej Piaseczny, wtedy jeszcze zwany Piaskiem, w jednym z największych hitów z lat 90., czyli Prawie do nieba. Tak też grany na antenie Radia SK2 i cieszymy się polskimi sukcesami, wszystkimi, także Antynoblem, ponieważ to jest nagroda, jaka wpadła w nasze polskie ręce w ostatnich dniach, a mianowicie nagrodę za osiągnięcie, które może nieco śmieszyć, ale z drugiej strony skłaniać do refleksji, otrzymał zespół kierowany przez profesor doktor habilitowaną Agnieszkę Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego, a ten zespół dostał Antynobla za badania w dziedzinie węchowej. Konkretnie za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale swoim rodzicom, ale nastolatki już rodzicom tak dobrze nie pachną. I chyba tu postawię kropkę, bo wszystkim na pewno teraz się przypomni zapach szkolnej szatni i w sumie jest to już dowód na poprawność badań, o których przed chwilą wspomniałem.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
12: Wyjazd na maksa.
11: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiktoria Kida na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ja sobie życzę wiktorii, czyli zwycięstwa, i chyba wszyscy sobie życzymy. Dzisiaj w meczu Polska-Włochy nasze siatkarki o 18:00 grają o finał Mistrzostw Europy. Już teraz bardzo mocno trzymamy za nie kciuki, a za chwilę te kciuki trzymać będzie, ale grać wam też polskie hity. Będzie Antonina Van Dessel, podejrzałem, że między innymi zagra duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ale też nowy hit Sylwii Grzeszczak. Będzie to na pewno dobre sobotnie popołudnie. Zostańcie z Radiem SK2, a ja wracam do was w kolejną sobotę po 9:00. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go? Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
12: I po reklamie.
13: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański. Przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiają dziś z Putinem w Moskwie. Jutro mają przelecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Błuskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19:00. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i zabawę dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
14: Tak jest. Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18:00.
13: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
15: Czy lubisz mieć cukierka i zjeść cukierka?
16: Lubię.
15: No to dlaczego mi to robisz? Ja tutaj powiem wszystkim. Kuba powiedział mi, że ma dla mnie niespodziankę i tak od 5 minut siedzę i czekam, bo powiedział, że dopiero po serwisie. I to jest bardzo niesprawiedliwe, bardzo brzydkie zachowanie, bardzo brzydkie, nie zapomnę ci tego i wszyscy o tym wiedzą. I teraz już musisz mi powiedzieć za moment. Antonina Van Dessel, dzień dobry. A ten się tylko śmieje, drań wstrętny.

To była Sylwia Grzeszczak i jej Mango. Piosenka, w której Sylwia śpiewa mocno o lecie, ale umówmy się, mango ma trochę kolory, jak jest takie dobre i dojrzałe, już takie troszkę jesienne. No i właśnie dzisiaj trochę mocniej wieje. Temperatura niestety już nas nie rozpieszcza i myślę, że oficjalnie możemy powiedzieć, że każda jesieniara budzi się do życia. No i skoro tak, no to słuchajcie, to jest idealny czas na napar imbirowy. A jak go zrobić? Już mówię. Imbir obieramy, kroimy w plasterki, zalewamy wrzątkiem i przykrywamy na kilka minut, żeby to się wszystko dobrze zaparzyło. Potem cytryna, a później miód. Tylko miód dopiero jak troszeczkę napar przestygnie, bo miodu nigdy nie wrzucamy do wrzątku, bo traci swoje wszystkie właściwości zdrowotne. No i mamy, słuchajcie, jesienny zestaw idealny. Ciepło, pachnąco, no i miodzio. Na taką pogodę w sam raz. Peska 2. I pod te jesienne naparki już teraz w SC2 Igor Herbut. Wkręceni, nie ufaj mi. Ale mi możecie zaufać tym naparem.

0: Ania Dąbrowska i numer nieprawda. Ale za to w Radiu SK 2 zawsze jest tylko prawda. I już teraz, no prawdą jest to, że mamy pierwszą sobotę września. No i chciałabym, żebyście przyznali się, co dzisiaj robicie w tę pierwszą sobotę września. Wielkie sobie sobotnie porządki, może kanapa i święty spokój, może zakupy, no a może grzybobranie. Dajcie koniecznie znać na radiowym messengerze, nagrywajcie głosówki i piszcie, gdzie was dzisiaj znajdziemy. A jeżeli wybieracie las, no to przypominam, grzybowy alert już są. Są oficjalnie grzyby w lesie. Koszyk, wygodne buty i lecimy sprawdzić, co tam w lesie wyrosło. Ja czekam, co robicie w sobotę na radiowym messengerze. Dawajcie znać. Jestem mega ciekawa, jak tam jesieniary i jesieniarze działacie sobie.
1: SK2.
0: No a teraz duet wyjątkowy. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. To jest tak piękne. Posłuchajcie.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył, choć

0: Ach, to jest dobry przebój. Emigranci na falochronie. Wy na radiowym Messengerze nagrywacie głosówki i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i słuchajcie, już wiem, jak wygląda sobota u Marzeny. Rano zakupy, potem gotowanie i proszę bardzo, zupa kalafiorowa już gotowa. Rosół też, sałatka jarzynowa również. No, a ja zaczęłam się robić głodna. Czyli weekend ogarnięty, a nawet początek tygodnia. I teraz przede mną... To znaczy przed Marzeną jeszcze porządki, ale potem już tylko odpoczynek. No i bardzo słusznie, droga Marzenko. Przy takim tempie pracy odpoczynek jest obowiązkowym punktem programu, zwłaszcza, że ty już chyba odhaczyłaś wszystko i to na 2 tygodnie do przodu. Zazdro. Ale specjalnie dla wszystkich zapracowanych i tych, którzy już odpoczywają, za moment numer idealny. Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna. No każdy jest trochę dziwny, co? SK2.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Co łączy rolników, miłośników ogrodnictwa, natury i setki wystawców? Oczywiście agropromocja. Już 5 i 6 września Stary Sącz zamieni się w Centrum Rolniczych Inspiracji. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na 34. edycję wystawy. W programie ponad 400 wystawców, najnowsze maszyny, pokazy zwierząt, ekoprodukty, rękodzieło, konkursy i strefa dla najmłodszych. 5 i 6 września Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Wpadnijcie całą rodziną.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona.

0: Teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: I właśnie w takich rytmach zbliżamy się w SC2 do godziny 14. Ewelina Lisowska, prosta sprawa. A po 14, no prosta sprawa, że u nas dalej polecą najlepsze polskie hity. I na start Snake, wszystko na S. Smolasty z Dodą, Sarsa i Stachurski. No ale bardzo dobrze i różnorodnie, także zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
6: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Michał Rejduch, witajcie. Około 300 wystawców pokazuje się na agropromocji. Wystawa trwa w Starym Sączu.
15: Będą pokazy tradycyjnego wykorzystania koni. Poza końmi będą również inne zwierzęta. Jest ponad 30 wystawców różnych zwierząt.
14: Mówił Bronisław Dudka z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. A teraz jeszcze zaproszenie na strzelnicę Lok Bielaczka koło Brzeska. Tam jutro odbędzie się piknik charytatywny. Zabawa potrwa od 12 do 17. W planie konkursy loty widokowe samolotem nad okolicą i skoki spadochronowe.
16: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Dzisiejsze alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
17: Burzom tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
16: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego. Będą obowiązywać wieczorem i w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko ranne. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, a w nim dziś pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak do tej pory nie przegrały w tym turnieju spotkania. Początek meczu już o 18:00.
0: Pierwsza sobota września, więc nowy miesiąc, nowa ja. Powiedz mi, jakie ty masz plany na wrzesień? Coś zaplanowałeś?
16: Stary ja, raczej. Nic nowego.
0: No to może jakieś postanowienie teraz i sprawdzimy na koniec
16: jakieś
0: miesiąca.
16: Jakieś teraz postanowienie?
0: Dawaj, szybko.
16: Będziesz więcej jadł
0: warzyw. Dobra, i wyśpisz się w końcu. No dobrze, to szanowni państwo, sprawdzimy to. Antonina Van Dessel, witam serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. A teraz super duet. Smolasty i Doda. Jesteś Doda czy Smolasty?
16: Smolasty.

0: Ach, jak pięknie się zrobiło. I już też trochę jesiennie, bo to jest taka piosenka, że no tak trochę już czuć klimat, co? Rotary na jednej z dzikich plaż. Wydajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września na radiowym Messengerze i słuchaczka Monika nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, co tam u Moniki słychać.
1: Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam was wszystkich z serca Gór Świętokrzyskich, z samych słonecznych, pięknych dzisiaj Kielc. Co ja robię w tą pierwszą sobotę? Trzeba zacząć od tego, że wrzesień uwielbiam, to jest mój ukochany miesiąc, bo to jest takie zawieszenie przed czymś, co się już niby kończy, bo wakacje odeszły, lato się kończy, ale jeszcze nie przyszła jesień. To jest ten moment, gdzie zaczyna się nowy rok szkolny, ale zaczyna się też nowy rok astrologiczny i on będzie bardzo szczęśliwy dla nas wszystkich. To jest ten moment zawieszenia, gdzie moja dusza po prostu czuje, że życie jest piękne, że zwalnia i cieszy się samym swoim istectwem. Kocham wrzesień. To we wrześniu wiele lat temu poznałam mojego męża. To we wrześniu w 15. rocznicę naszej pierwszej randki, mając już dwoje dzieci, wzięliśmy ślub. I jutro mój mąż ma urodziny 6 września, 6 na 9. Co robię? Gotuję. Robię galaretę. Muszę iść do sklepu, bo okazało się, że nie mam groszku. Piekę ciasto oczywiście ze śliwkami i jeszcze robię przepyszny krem pomidorowo-paprykowy dla mojej córki, która jest wegetarianką. Oczywiście z pomidorów z własnej szklarni, ale to nie moja zasługa, to mojego kochanego męża Tomasza. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają wrzesień. A na jesień obyśmy wszyscy czekali jak najdłużej.
0: Oj, obyśmy czekali jak najdłużej. Monika dla męża 100 lat od całego zespołu Radia SK2. No i z tym jedzeniem, ach, zrobiłam się głodna tego kremu, to też bym zjadła. Już teraz specjalnie dla wszystkich, którzy robią ciekawe rzeczy w tę sobotę. Pierwszą sobotę września, Carla Fernandez, więcej, no to posłuchajmy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które znają chyba wszyscy. I Autobiografia Perfektu, no zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i jeszcze większe marzenia. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to co? To wracamy teraz do 1982 roku w naszym wehikule czasu i już teraz Perfekt i Autobiografia.

0: Sanach, ITP, ITD i ależ to był finał. Słuchajcie, Sanach wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertem na PGE Narodowym w Warszawie. No i chyba było trudno wymyślić lepsze zakończenie, tym bardziej, że 2 września miała urodziny. Więc do tego wszystkiego publiczność zrobiła jej przepiękne 100 lat. A potem już działo się naprawdę sporo. Na scenie pojawili się m.in. Kaja, Kwiat Jabłoni w duecie swoim, Sobel, Maciej Musiał. No i ten ostatni dostał nawet swoje 5 minut w roli człowieka od ogarniania sceny. Maciej Musiał dostał szczotkę i w kwiatuszkowym wianuszku pięknie sprzątał scenę. Była muzyka, emocje, latanie nad publicznością, sceny jak z Titanica, z mężem Sanach, no i na dokładkę przyszła jeszcze porządna ulewa. Ale wiecie co, tak sobie patrzę na te filmiki w internecie i myślę, że ten deszcz chyba dodał tylko temu finałowi charakteru. Sanach, to było piękne.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Twój stary telewizor już tylko gra na nerwach? Pralka tańczy po łazience, a komputer pamięta czasy dinozaurów. Nie funduj im emerytury w piwnicy. Przywieź elektroodpady do Alumet. Skupujemy od osób prywatnych i firm. Zapewniamy dokumentację BDO, a wszystko legalnie i ekologicznie. Zadzwoń 570 701 438. Alumet. Nowy Sącz, ulica Kolejowa 1. Więcej punktów na www.alumetbiz.pl. Alumet. Nie chomikuj, odzyskuj.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 12 września wieczór muzycznych wspomnień. Perfekt, legenda polskiego rocka i charyzmatyczny głos Łukasza Drapały. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Lady Punk, tacy sami na kilka chwil przed godziną 15 i po 15 na start Monika Brodka, elektryczne gitary, Kamil Bednarek i Mateo. Więc zapowiada się bardzo dobrze, a to tylko na początek. Koniecznie zostańcie z nami i pamiętajcie, że SK2 to jedyna stacja w Polsce, która gra 100% polskich hitów. A tacy jesteśmy.
1: Reklama.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
17: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
3: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easywu.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: I po reklamie.
7: Godzina 15 na zegarach, a wydajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września. I Ania napisała, że no niestety choruje, ale jako mama trójki dzieci nie ma L4, więc z dreszczami i potami naprzemiennie tworzę obiad. Smaku nie czuję, ale całe szczęście dzieci zjedzą wszystko, co dostaną. Pozdrawiam Was serdecznie. Ania, my też Cię pozdrawiamy. No i taki właśnie jesteśmy my kobiety. Silne jak nie wiadomo kto. Tego wszystkiego życzę wszystkim kobietom, żeby były tak silne. No i co? Zaczynamy!

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Piosenka idealna pod sobotnie porządki. Dawid Podsiadło na błysk. Wy nagrywacie i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i Dominika z Edytą nagrały nam głosówkę. Posłuchajmy, co robią dziewczyny, a powiem wam, że zrobi się mocno zagranicznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy was z pracy sezonowej w Niemczech, gdzie rwiemy śliwki w sadzie porzeczkowym w pierwszy weekend września, a nasi znajomi Krzysiek, Kamil i Kuba właśnie wrócili do Polski po dużej wypłacie w walucie euro i relaksują się w jacuzzi.
0: No i widzicie, Radio SK dociera nawet do Niemiec. I dziewczyny, wiecie co, wy się nie przejmujcie tym, że chłopaki moczą dupeczki w jacuzzi, bo oni już będą mieli to za sobą, a wy wrócicie z kasą i dopiero będzie. Zaszalejecie. I pod te wszystkie szaleństwa już teraz w SC2 Ewa Farna i numer Nie Przegap. No to posłuchajmy.

Grzegorz Chyżyj-Tap, Wstaje, bardzo fajny numer, taki w sam raz na sobotnie popołudnie. No a wy słuchajcie, za moment słuchajcie naprawdę uważnie, bo poleci numer Liwki, Poza Tobą Nic. I to jest numer, który jest w notowaniu do gorącej polskiej dwudziestki, a głosowanie w każdy piątek, notowanie, u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18. No i wiecie, nowy tydzień, nowe rozdanie, więc wasze głosy naprawdę mają ogromne znaczenie i możecie pomóc Liwce, no bo kto wie, może w przyszły piątek to Liwka będzie na podium, także słuchajcie, numer jest świetny, ale jeszcze możecie sami zdecydować i ocenić już za moment u nas. No i co? No wchodzicie na sk2.pl, gorąca polska dwudziestka i głosujecie.

0: Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. No i mamy weekend pierwszy wrześniowy. Pogoda, no taka całkiem okej, nie ma co narzekać. No i słuchajcie, jestem ciekawa, kto w ten weekend planuje wypad do lasu, no bo wygląda na to, że właśnie zaczyna się ten najlepszy moment w roku, na który grzybiarze czekają cały rok. No bo wrzesień zapowiada się naprawdę grzybowo. W lasach pojawiają się prawdziwki, podgrzybki, kurki, maślaki, osaki, wszystko jest, kanie, no... Czyli jest po co chodzić, nie tylko kąpiel w lesie, taka dla duszy i zmysłów, ale można przy okazji coś dobrego znaleźć i mieć pyszny obiad lub kolację. Więc jeżeli macie w domu kogoś, kto od rana ostrzy noże i szykuje koszyk, no to już wiecie, gdzie go możecie znaleźć. I błagam was, zbieramy wyłącznie tylko te grzyby, które znamy. Ale enjoy i smacznego, jestem z wami, też jestem grzybiarzem. SK2.
1: Reklama. Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta piana, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
16: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
22: Kia. Movement that inspires.
23: I po reklamie.

0: Takiego superpana na kilka chwil przed godziną 16 zagraliśmy wam w Radiu SK2. Krzysiek Zalewski i jego kurier. Po 16 na start będzie mocno, tak już troszkę bym powiedziała pod wieczór sobotni, żeby się wprowadzić w dobry nastrój. Dede Negra, później Męskie Granie i Sylwia Grzeszczak. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za momencik.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
20: Michał Rejduch, witajcie. Zabytkowe pojazdy znowu będzie można zobaczyć na trasie, tym razem ze Starego Sącza do Piwnicznej. Tak będzie już jutro.
21: To będzie na pewno niecodzienny widok, spotkać te motoryzacyjne perełki, którym starsi mieszkańcy dawniej podróżowali, a młodzi mogą zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś.
20: Mówił Grzegorz Ormiański, który organizuje zlot. Impreza rusza już jutro w samo południe w Starym Sączu. A jutro w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowosądeckim Moku zobaczycie premierowy spektakl Teatru Robotniczego Nie śpię po nocach, Alicja w Krainie Dziwów.
0: I mamy to godzina 16 na zegarach, sobota 5 września, Antonina Wandesel, Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Weekend mocno zaawansowany, więc mam nadzieję, że wszyscy odpoczywają. A żeby wam się lepiej odpoczywało i chillowało, no to my dodamy do tego polskie hity. No i co? Weekend idealny!

To była budka suflera i takie tango, a teraz sportowe emocje. I jak wiecie, ja na sporcie szczególnie się nie znam, ale jak dzieją się rzeczy ważne, no to nawet ja staram się tutaj, jak umiem, powiedzieć wam, co się dzieje. No i słuchajcie, panie, panowie, dzisiaj biało-czerwone emocje, i to na pełnej, dlatego że właśnie dzisiaj Polska zaczyna swoją przygodę z mundialem i to nie byle jakim. Startują Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, a nasze reprezentantki po raz pierwszy w historii zagrają w takim turnieju. I co więcej, to właśnie Polska jest gospodarzem. Mecze będą rozgrywane m.in. w Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu, no a wielki finał odbędzie się w Łodzi. I mecz dzisiejszy wystartował o godzinie 15, a rywalkami naszych dziewczyn jest Argentyna. I na ten moment sprawdziłam, jest 2-0 dla naszych. Więc trzymamy mocno kciuki i dziewczyny do boju. Polska, biało-czerwoni górą. SK2. A muzycznie już teraz u nas Baranowski, który lubi być z nią.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym radiowym wehikule czasu cofamy się do 1991 roku i to właśnie wtedy Jam wydał jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przebojów, czyli Sen o Wiktorii. Piosenka szybko stała się jednym z najważniejszych utworów w historii zespołu, a jej charakterystyczny, pełen emocji klimat sprawił, że no do dzisiaj znają kilka pokoleń słuchaczy i do dzisiaj grana jest we wszystkich w sumie rozgłośniach radiowych. I ciekawostka, Sen o Wiktorii powstał jeszcze wcześniej, bo pierwszy raz pojawił się na koncertach Jamu już pod koniec lat 80. Ale numer musiał troszeczkę poczekać i dopiero w 91 pojawił się na płycie. Napisał tekst do tego utworu Paweł Berger, a tekst stworzył też Ryszard Riedel, który ma charakterystyczny głos oczywiście. A co jeszcze działo się w 91 roku? No w Polsce odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne po zmianie ustroju, a na świecie rozpadł się Związek Radziecki. Był to czas wielu, wielu przemian. A my teraz wracamy do muzyki, do tamtych czasów. Już teraz Jam i Sen o Wiktorii. Posłuchajmy.

0: Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata, ale o tym jeszcze nie myślimy, chociaż pogoda za oknem, no troszkę jesienna. Słuchajcie, przeczytałam, że 100 lat, tysiące drużyn i emocji, których nie da się przewidzieć, bo Puchar Polski właśnie świętuje swoje stulecie. I wszystko zaczęło się w 1926 roku, kiedy w finale Wisła Kraków pokonała Spartę Lwów i to 2-1. I właśnie to w tych rozgrywkach jest najlepsze. Tutaj malutki klub z lokalnego boiska może trafić na ligowego giganta, no i napsuć mu sporo krwi. I czasem wystarczy jeden mecz, żeby piłkarski Kopciuszek stał się bohaterem całej Polski. Przez 100 lat zmieniały się stadiony, drużyny i piłkarskie gwiazdy, ale jedno zostało bez zmian. W Pucharze Polski naprawdę wszystko może się zdarzyć. No i to naprawdę jest super. 100 lat, 100 lat i oby kolejnych 100 lat.
1: SK2. Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Sobotnie popołudnie na zegarach powoli wybija godzina 17. To był Artur Gadowski. Ona jest ze snu. Po godzinie 17 między innymi Urszula, Margaret, Stachurski. Bardzo dużo dobrych hitów. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko w Radiu SK2. Także koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jesień brzmi kulturą. Przed nami 6. edycja Sądeckiej Jesieni Kulturalnej w Nowym Sączu. Gwiazdy sceny, wyjątkowe koncerty i spektakle w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego. W sobotę 19 września Sądeckie granie i tańcowanie. To fascynująca podróż w świat tradycji, regionalnych zespołów i dawnych obrzędów. Szczegóły i bilety na sondeckajesienkulturalna.pl. Zaprasza prezydent miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel.
9: Twój złom jeszcze leży? To nie muzeum. Stal, metale kolorowe, katalizatory, cyna, platyna, a może węgliki spiekane. Zamień je na gotówkę w Alumet. Bez pośredników. Za to z konkurencyjnymi cenami. Skupujemy hurtowo i detalicznie. Większe ilości odbieramy własnym transportem, a ceny hurtowe aktualizujemy codziennie. Dzwoń 536 380 380. Punkty skupu znajdziesz na alumetbiz.pl. Alumet. Dobra cena. Każdego dnia.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
0: I mamy to punktualnie na zegarach, godzina 17 w sobotę 5 września. Mamy tutaj dla Was porcję najlepszych polskich hitów i zaczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Antonina Wandesel, dzień dobry, zapraszam. No i jedziemy z tą muzyką.
20: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
21: Polskie hity.
20: SK2. SK2.
0: SK2. No i na początek absolutny klasyk, Stachurski i jego Jedwab. No to posłuchajmy.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

To była Zalia i numer Tylko kochaj mnie. No ale słuchajcie, jak tu Zali nie kochać, jak ona wydaje takie numery. No przepiękne to było, przepiękne. A ja teraz powiem coś do uczniów, no bo nowy rok szkolny rozpoczął się, no nie da się ukryć. No i już niektórzy narzekają, że pobudki, że zaraz kartkówki, no i dzwonek o 8 rano. No to posłuchajcie teraz tego, jak wygląda szkoła w Ketchikan na Alasce. Tam ósmoklasiści zamiast tylko siedzieć w ławkach, lądują na bezludnej wyspie na 2 doby. I muszą tam zbudować samodzielnie schronienie, zadbać o ogień, jedzenie i wodę, no i do tego wszystkiego jeszcze współpracować w grupie. Dobre, co? Czyli kiedy my mówimy, że nie chce nam się iść jutro do szkoły, oni mogą powiedzieć, że no spokojnie, najpierw muszę rozpalić ognisko i ogarnąć nocleg. Więc tak myślę sobie, że chyba jednak ta nasza pierwsza lekcja z matmy i kartkówki, ten dzwonek o 8 rano, to wcale tak źle nie wygląda, nie? Zawsze lepiej patrzeć z tej drugiej strony.

To był Cortez i numer Hey V i powiem wam, że dawno tego nie słyszałam i zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Świetny, przepiękny. A teraz będzie o pogodzie, dlatego że ta chyba nie dostała informacji, że mamy już wrzesień i czas troszeczkę jeszcze odpuścić. IMGiW wydało ostrzeżenia dla połowy Polski i na północy mogą pojawiać się burze, a wiatr momentami rozpędzi się nawet do 85 km na godzinę, więc uważajcie na siebie, a nad morzem może być jeszcze mocniej. Czyli jeśli właśnie planowaliście na dzisiejszy wieczór romantyczny spacer z kawką, no to parasol może być waszym najbliższym przyjacielem i lepiej jakieś, nie wiem, kamienie włożyć do butów, żebyście nie odlecieli. Uważajcie na siebie, no a my w SC2 wracamy do muzyki. No bo przynajmniej tutaj żadna burza nam nie przerwie. SK2. Już teraz nowość od Margaret i jej Prima Ballerina. Posłuchajmy.

0: To były trochę mocniejsze klimaty w sobotnie popołudnie. ONA, kiedy powiem sobie dość. Teraz będzie o imprezie, bo jeżeli myślicie, że impreza dziecięca to jest tort, balony i kilka krzeseł, no to grubo się mylicie. Klaudia Halejcio właśnie podniosła poprzeczkę, no i to powiem tak, no wysoko. Na garden party dla córki był cyrkowy namiot, animatorzy, fotobudka, wata cukrowa, lody, tort na cztery piętra, a nawet dorożka z drinkami dla dorosłych. Media wyliczyły, że całość mogła kosztować około, wiecie, tylko 100 tysięcy złotych. Czyli dziecko mówi, mamo, chciałabym malutkie przyjęcie, a mama odpowiada, dobrze, wynajmiemy namiot cyrkowy. No i chyba właśnie tak wygląda garden party na bogato. Nie wiem, ale chyba tak.
1: SK2. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19. 15 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Tomek!
11: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
17: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
18: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
19: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
20: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
19: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
21: Skoda.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
24: Wyjazd na maksa.
23: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
25: I po reklamie.
26: Najlepsze polskie hity.
27: Polskie hity. Polskie hity.
26: SK2.
27: SK2.
0: Los mi sprzy-

0: Luna i numer Amorze, a na zegarach powoli godzina 18. Po 18 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity, w tym Maciej Skiba, Roxy i Fawz, Grzegorz Markowski, Zdzisława Sośnicka. Więc jak słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie. Koniecznie bądźcie z nami, no bo jesteśmy bardzo dobrym wyborem na sobotni wieczór. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Tutaj szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
22: O Boże, co byście tu zrobili?
23: Czy możemy zwolnić go?
24: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
23: Michel, ty jesteś już mój asystent.
21: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
27: I po reklamie.

0: Reklama. Pan Rembiszewski?
1: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tutaj, szybko! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: SK2.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.